0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
2: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii 530 944 444.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Łomża News.
5: Wieża ciśnień. Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, jak stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
6: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
5: Kiedy powstała i po co?
6: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
5: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
6: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod Głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
5: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
6: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
5: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
6: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
5: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
6: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
5: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
6: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
5: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
6: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
5: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
6: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
5: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
6: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
5: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
6: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
5: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
6: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem jako bohaterka miejskiej scenografii.
0: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
6: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
0: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
6: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
7: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
6: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
0: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
6: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
7: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
6: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
0: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
6: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
0: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
6: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
0: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
6: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
0: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
6: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
0: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
6: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
0: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
6: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
0: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
6: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
0: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
6: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
0: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
6: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpy nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
7: Słuchasz magazynu reporterów radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
6: Może być początkiem wyprawy w łomżyński park krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
0: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
6: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km. Z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
8: A na miejscu?
6: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
8: Zostajemy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
6: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
8: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
6: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
8: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
6: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
7: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
8: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień, dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
6: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
8: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
6: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
8: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
6: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
8: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
6: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
8: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
6: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
8: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
6: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
8: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
6: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
7: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
8: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
6: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
8: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
6: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału. To wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
8: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
6: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
8: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
6: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
8: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
6: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
8: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
6: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
8: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
4: SK Łomża News.
8: Historia Łomży i piłki nożnej to gotowy scenariusz na film. Od legionistów, przez narodziny łomżyńskiego klubu sportowego i jego znaczenie dla miasta, aż po dzisiejsze emocje i sportowe rozczarowania. Od czego to się zaczęło?
6: W 1916 roku do Łomży przyjechał pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Grano w koszarach. Dopiero 4. pułk piechoty wyniósł futbol poza mur jednostki, na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej. Mecze między pułkami przyciągały tłumy.
8: A kiedy w tym wszystkim pojawił się łomżyński klub sportowy?
6: Po wojnie z bolszewikami powstał Wojskowy Klub Sportowy Piechur Łomża, co obudziło marzenie o cywilnym klubie. Próby były nieudane, aż w 1926 roku powstała Łomżynianka w biało-czerwonych pasach z Wacławem Cieślukiem jako kapitanem i organizatorem.
4: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
8: I z tej Łomżynianki wyrasta ŁKS?
6: Tak, 16 kwietnia 1928 roku zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki, prezesem został Cieśluk, a biuro mieściło się w jego księgarni Świt. W inauguracyjnym meczu ŁKS rozgromił 71. Pułk Piechoty z Zambrowa 6-0 i zakończył sezon bez porażki.
8: Moda na ŁKS wybuchła od razu?
6: W mieście zapanowała euforia. Przybywało kibiców i sekcji sportowych. W 1929 roku ŁKS

0: Minęło. Klub przestał istnieć, a stadion został zrównany z ziemią.
1: Co działo się po wojnie?
0: Po rozminowaniu obiektu społecznie odbudowano stadion. Wrócili młodzi piłkarze sprzed wojny. Klub, dostosowując się do realiów Polski Ludowej, przyjął nazwę Omtur Łomża. Później wróciła nazwa ŁKS z dodatkami Związkowiec, Budowlani, Kolejarz, Start. Zdobył Puchar Polski Okręgowego Związku Piłki Nożnej Białystok w 1952 i 1966 roku, ale do drugiej ligi nie awansował.
1: A potem afery, skandale i nawet zmiana barw.
0: Problemy organizacyjne i zanik szkolenia młodzieży doprowadziły w 1981 roku do zmiany barw na srebrno-czerwone, co wywołało oburzenie. Szybko wrócono do tradycyjnych kolorów, lecz po 1989 roku klub znów balansował na krawędzi. W 1995 roku był o krok od upadłości i spadł do niższych lig.
1: A jednak Łomża doczekała się gry na zapleczu Ekstraklasy.
0: Po awansie do trzeciej ligi i dwóch świetnych sezonach ŁKS wszedł na zaplecze Ekstraklasy. Miasto żyło piłką. Przyjeżdżały Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, a ŁKS potrafił wygrywać z faworytami. Po dwóch sezonach wyszły jednak na jaw poważne problemy finansowe. Zespół spadł i został zdegradowany do czwartej ligi. Ale dzięki grupie sympatyków klub uratowano.
1: I znów powrót z dalekiej podróży. Jak wyglądała najnowsza odbudowa?
0: Czwartoligowe zmagania trwały dwa sezony. W rozgrywkach 2010-2011 ŁKS awansował do trzeciej ligi i po 45 latach zdobył Okręgowy Puchar Polski. Odbudowano niemal wszystkie roczniki młodzieżowe, a sukcesy młodych piłkarzy dają nadzieję na kolejne rozdziały tej historii.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak ŁKS przez dekady kształtował życie Łomży, to przyjrzyjmy się samej jego historii krok po kroku.
0: W czasie I wojny światowej w 1916 roku do Łomży trafił pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Początkowo grano w koszarach, ale gdy mecze przeniesiono na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej, mieszkańcy zaczęli tłumnie przychodzić, żeby zobaczyć, o co w tym futbolu chodzi.
1: Czyli najpierw wojskowa ciekawostka, a potem miejska pasja. Kiedy pojawiła się myśl o własnym cywilnym klubie?
0: Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku powstał 33. Pułk Piechoty i wojskowa drużyna Piechur. To obudziło w mieszkańcach ambicje, by mieć klub niezależny od armii, choć wcześniejsze cywilne sekcje szybko się rozpadały. Przełomem była Łomżynianka, założona w 1926 roku z Wacławem Cieślukiem jako twarzą zespołu. W kwietniu 1928 roku, po zmaganiach z urzędami, zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Wacław Cieśluk, a tymczasowe biuro klubu mieściło się w jego księgarni Świt.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Mamy więc datę narodzin ŁKS-u. Jak wyglądał ten pierwszy oficjalny mecz? Bo to zawsze jest moment symboliczny.
0: 29 kwietnia ŁKS zagrał z 71. Pułkiem Piechoty z Zambrowa i wygrał 6-0. Rok 1928 zakończył bez porażki. 7 zwycięstw, 2 remisy. W mieście wybuchła moda na ŁKS. Klub szybko zdobył kibiców i rozwijał kolejne sekcje.
1: A jak wyglądała liga w tamtych czasach?
0: W 1929 roku powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku, a ŁKS trafił do klasy B, czyli odpowiednika trzeciej ligi. W 1933 roku awansował do klasy A. Wygrał swoją grupę, stracił tylko jeden punkt i był o krok od baraży o pierwszą ligę z takimi klubami jak Krakowia czy Pogoni Lwów.
1: Czyli Łomża naprawdę ocierała się o absolutną czołówkę przedwojennej Polski. Co ich zatrzymało?
0: W finale okręgu ŁKS trafił na WKS Grodno, najlepszą drużynę regionu, i przegrał dwumecz. Mimo to sezon był przełomowy. W 1934 roku wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Klub przyjął nazwę Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło nad nim patronat.
1: Patronat wojska to nie tylko nazwa. Co to dało klubowi w praktyce?
0: Przede wszystkim nowoczesny stadion nad Narwią. Zdrenowane boisko skrytą trybuną i szatniami. Bieżnię, płytę treningową, korty, boiska do gier, halę, basen i przystań wieślarską. To był jeden z najpiękniejszych stadionów w II Rzeczypospolitej, na którym w 1934 roku zagrały m.in. Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Wiem, że w pewnym momencie ŁZKS został po prostu wyrzucony z rozgrywek. Za co?
0: W sezonie 1937-38 ŁKS utrzymywał stabilną pozycję w klasie A, ale Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyrzucił klub z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składkę. Od tej pory grano już tylko mecze towarzyskie. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy i działaczy zginęło, a stadion został kompletnie zniszczony i zaminowany.
1: Wojna przerwała całe życie klubu. co działo się z piłką w Łomży w czasie okupacji.
0: Formalnie ŁKS nie istniał. Sowieci nakazali utworzenie Zrzeszenia Sportowego Spartak, gdzie skupiono łomżyńskie kluby, a część dawnych piłkarzy ŁKS

0: musiała je reprezentować. Po wejściu Niemców oficjalne rozgrywki zamarły, a stadion, który był dumą miasta, praktycznie przestał istnieć.
1: A jednak po wojnie klub wrócił. Jak wyglądały te pierwsze kroki?
0: Po wojnie ocalała grupa młodych piłkarzy zaczęła grać jako Omtur Łomża na tak zwanym stadionie biskupim, bo przedwojenny obiekt nad Narwią był ruiną i trzeba go było rozminować. Potem społecznie go odbudowano, a klub wrócił do nazwy Łomżyński Klub Sportowy z różnymi dodatkami, co miało pomóc w finansowaniu.
1: Jakie były najważniejsze powojenne momenty przed erą współczesną?
0: W latach 50. i 60. ŁKS dwa razy zdobył Puchar Polski Okręgu Białostockiego. W 1952 i 66 roku, a wtedy był o krok od awansu do drugiej ligi. Pod koniec lat 50. klub się ustabilizował i wybudowano stadion, ale od początku lat 70. pojawiły się fikcyjne etaty, skandale, a w latach 80. zamarło szkolenie młodzieży i narosły problemy finansowe.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Dochodzimy do lat 90., które wielu kibicom kojarzą się z sinusoidą. Raz w górę, raz w dół. Jak wyglądała wtedy sytuacja ŁKS-u?
0: Przez całe lata 90. ŁKS krążył między trzecią a czwartą ligą. W 1995 roku klub był o krok od upadłości. Uratowało go miasto Łomża, spłacając długi. Po reorganizacji rozgrywek w 1998 roku ŁKS spadł do czwartej ligi i przez kilka lat nie potrafił z niej awansować, a frekwencja spadła z około 1500 do kilkuset widzów.
1: A jednak przyszedł moment, kiedy Łomża znów żyła piłką. Awans na zaplecze ekstraklasy?
0: Tak. Po okresie marazmu klub awansował do trzeciej ligi, a po dwóch bardzo dobrych sezonach wszedł na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2006-2007. Średnia frekwencja sięgała prawie 3000 widzów, a mecze z Ruchem Chorzów, Lechią Gdańsk, Śląskiem Wrocław czy Arką Gdynia przyciągały tłumy.
1: Brzmi jak sportowe święto, ale za kulisami było gorzej. Co się działo z finansami po tym awansie?
0: Okazało się, że klub ma poważne problemy finansowe. Wymieniono prawie cały zarząd, udało się zgłosić zespół do drugiej ligi i w sezonie 2006-2007 ŁKS zajął 13 miejsce. A w kolejnym sezonie, mimo wejścia kuratora Jana Gąsiorka, drużyna spadła o klasę niżej i po reformie grała w nowej drugiej lidze.
1: I to nie był koniec kłopotów. Kolejny kurator, problem z licencją, spadki.
0: Narastające długi sprawiły, że zarząd podał się do dymisji, a 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył kuratora, mecenasa Wincentego Wybranowskiego. Z powodu zadłużenia zespół po spadku do trzeciej ligi nie otrzymał licencji i w sezonie 2009-2010 grał w czwartej lidze, w grupie Podlaskiej.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Wtedy pojawiła się też nowa nazwa ŁKS 1926 Łomża. Skąd ta zmiana i co przyniosła?
0: To było nawiązanie do daty powstania i próba uporządkowania sytuacji prawnej. W 2011 roku klub wygrał Grupę Podlaską czwartej ligi, awansował do trzeciej ligi i grał tam do sezonu 2018-2019, kiedy po zajęciu 18 miejsca spadł z powrotem do czwartej ligi.
1: I znów trzeba było się wspinać. Jak wyglądał ten najnowszy powrót do trzeciej ligi?
0: 17 czerwca 2023 roku ŁŻKS wygrał 5-0 z KS Śniadowo i zapewnił sobie awans do trzeciej ligi. Od momentu zmiany nazwy zespół 7 razy zdobył regionalny Puchar Polski w województwie podlaskim, co regularnie otwiera mu drogę do ogólnopolskich rozgrywek.
1: Ale ŁKS to nie tylko pierwsza drużyna. Jak wygląda klub, jeśli chodzi o sekcje i młodzież?
0: W klubie działało 19 sekcji. Od boksu i lekkoatletyki po siatkówkę i kolarstwo. Ale piłka nożna zawsze była najważniejsza. Odbudowano szkolenie młodzieży w prawie wszystkich rocznikach, a wyniki tych drużyn dają realną nadzieję na przyszłość.
1: Co sprawiło, że mimo tylu kryzysów ten klub wciąż istnieje?
0: Determinacja piłkarzy i działaczy, którzy po wojnie społecznie odbudowywali stadion nad Narwią i godzili się na zmiany nazw oraz wsparcie miasta i kibiców. Samorząd spłacił długi. Później grupa ludzi dobrej woli utrzymała przy życiu ponad 80-letni klub. ŁKS stał się częścią tożsamości Łomży. Rodzinne wyjścia na stadion i wspomnienia meczów z dzieciństwa budują tę więź.
1: Zaczęło się od legionistów, którzy w przerwie między walkami kopali piłkę na Nowogrodzkiej. Potem była Łomżynianka, księgarnia Świt, stadion na zjeździe, wojna, odbudowa, puchary, awanse i spadki. Dziś ŁKS ma za sobą prawie 100 lat historii i wciąż gra.
0: To opowieść o klubie, który wiele razy upadał, ale zawsze wstawał. O ludziach, którzy połączyli sport z lokalną dumą i pokazali, że nawet w czwartoligowej codzienności jest sens, jeśli za herbem stoi społeczność, pamięć i tradycja.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części opowiadaliśmy o 100 latach historii ŁKS-u, to teraz przenieśmy się na Murawę i do meczu, który miał być wielkim finałem świętowania stulecia klubu, a wyszedł bolesny, zimny prysznic. Ponad 1500 kibiców liczyło na awans do drugiej ligi. Tymczasem ŁKS przegrał z Górnikiem Polkowice 2-3.
0: Atmosfera święta, biało-czerwone barwy, oprawy, śpiewy, a potem ogromny zawód. Po ostatnim gwizdku na murawie i na trybunach czuć było żal i sportowe poczucie niespełnienia po najboleśniejszej porażce sezonu.
1: Ten sezon miał być walką o przetrwanie, a nie o baraże. Klub od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, a jednak na stulecie istnienia ŁKS zameldował się w grze o awans.
0: Dlatego wielu kibiców mimo bólu mówi, że to i tak wielki sukces. Sam awans do baraży jest historycznym osiągnięciem, a nowy trener Maciej Tarnogrodzki uspokoił sytuację i zmienił styl gry na odważniejszy, bardziej ofensywny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Co sprawiło, że drużyna nagle zaczęła wyglądać jak ekipa, która nie tylko się broni, ale potrafi narzucić swoje warunki i na finiszu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.
0: Postawił na widowiskową grę i twardy charakter. Zespół grał wyżej, z większą wiarą w siebie, rzutem na taśmę wywalczył drugą pozycję i awans do baraży, ale w głowach zostaje obraz jedynego przegranego meczu.
1: Początek wyglądał jak wymarzony scenariusz dla gospodarzy. ŁKS ruszył ostro, dłużej utrzymywał się przy piłce i wydawało się, że gol jest kwestią czasu.
0: Tymczasem w 26 minucie pierwsza groźna akcja gości i Kacper Rzędełek głową wyprowadza Górnika na prowadzenie. ŁKS miał optyczną przewagę, ale do przerwy przegrywał 0-1.
1: Po przerwie w 48 minucie Marcin Stromecki wyrównał na 1-1. Trybuny eksplodowały i wydawało się, że ŁKS już tego nie wypuści.
0: Energia była namacalna, ale po kontrataku Górnika Szymon Skrzypczak znów dał prowadzenie gościom, a w 74 minucie Rzędełek podwyższył na 3-1 i wielu kibiców uznało, że to koniec marzeń.
1: ŁKS walczył jednak do końca. W 90 minucie Tymoteusz Klubś zdobył bramkę kontaktową na 2-3, ale doświadczenie Górnika przeważyło i to on zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
0: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
1: I teraz wszyscy pytają, co dalej? Problemy finansowe i organizacyjne nie znikną z dnia na dzień. Oczy zwrócone są na działaczy i na to, czy wyciągną wnioski z własnych błędów.
0: Przed władzami klubu poważne decyzje. Czy uda się utrzymać, a może wzmocnić kadrę trzecioligowej drużyny? Trener Tarnogrodzki ma ważny kontrakt, ale bez uporządkowania spraw organizacyjnych i finansowych nawet najlepszy szkoleniowiec nie zdziała cudów.
1: Marzenia o drugiej lidze trzeba na razie odłożyć na półkę, ale nie wyrzucać ich do kosza. Ten sezon pokazał, że w Łomży jest potencjał, odważna gra i społeczność, która potrafi wypełnić stadion.
0: Jubileusz nie przyniósł awansu, ale pokazał, że mimo problemów ŁKS wciąż jednoczy ludzi wokół piłki i budzi emocje, które długo nie gasną. A w sporcie kluczowe jest to, czy po takiej porażce ktoś potrafi wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz.
2: SK Łomża News.
1: Łomża często pojawia się w rozmowach jako miasto spokojne, ale wciąż trochę nieodkryte. Idealne na weekend, w którym można i niespiesznie pozwiedzać i skoczyć nad rzekę czy do letnich atrakcji. To bardziej miasteczko na szybki wypad, czy już pełnoprawne city break na cały weekend?
0: To bardzo dobry przykład miasta na spokojny city break. Leży nad Narwią, ma średniowieczne korzenie, restauracje, muzea i trasy spacerowe, ale nie przytłacza skalą. Po kilku godzinach czuć wyraźne zwolnienie tempa.
1: Czyli nie ma presji, że trzeba w jeden dzień zobaczyć 10 atrakcji, bo inaczej wyjazd się nie liczy.
0: Właśnie odwrotnie. Jedynego dnia można przejść centrum i najważniejsze miejsca, a drugiego zejść nad wodę, na bulwary i ścieżki w Dolinie Narwi. To miasto działa spokojem, a nie hałasem.
1: Zatrzymajmy się przy tym położeniu. Skarpa, Dolina Rzeki brzmi jak naturalny punkt widokowy w pakiecie.
0: Łomża leży na skarpie Doliny Narwi, więc ma naturalne tarasy widokowe i szybki dostęp do nadrzecznych tras. W górnej części czuć historię. Im bliżej rzeki, tym więcej przestrzeni i ciszy.
1: Ktoś przyjeżdża na weekend i zastanawia się, od czego zacząć. Jaki jest najbardziej naturalny punkt startu?
0: Najwygodniej zacząć od Starego Miasta i Starego Rynku. Ratusz pomaga złapać kierunek, a na placu warto zwrócić uwagę na fontannę i makietę pokazującą historyczny wygląd rynku, bo uruchamia wyobraźnię.
1: Czyli można stanąć przy makiecie, popatrzeć na współczesny rynek i spróbować w głowie nałożyć jedno na drugie?
0: Tak, a po krótkim spacerze od rynku pojawia się katedra. Jej bryła robi wrażenie, a wnętrze sprzyja chwili ciszy, nawet jeśli ktoś na co dzień nie zwiedza świątyń.
1: Co dalej po katedrze, żeby nie skończyć tylko na oglądaniu fasad?
0: Dobrym krokiem jest Dom Pastora i Muzeum Północno-Mazowieckie, które pozwalają zrozumieć region i jego kulturę, zobaczyć przedmioty z codzienności mieszkańców.
1: A kiedy już się wyjdzie z muzeum, co dalej, żeby poczuć miasto bardziej współcześnie?
0: Warto zrobić spokojny spacer ulicami z muralami i detalami. Po drodze trafić na ławkę Hanki Bielickiej. To sympatyczny przystanek, który pozwala usiąść, złapać oddech i poczuć miasto mniej turystycznie. W Łomży naprawdę nie trzeba się spieszyć, żeby coś zdążyć.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro mowa o spokojnym tempie, to trzeba w końcu zejść nad wodę. Bulwary nad Narwią pojawiają się w każdej opowieści o Łomży. Co jest w nich takiego, że tyle osób je chwali?
0: Bulwary najszybciej zmieniają nastrój. Z centrum dochodzi się tam w krótkim czasie, a po drodze czuć, jak krajobraz i dźwięki łagodnieją. Nad rzeką robi się ciszej, jest więcej zieleni i zaczyna się odpoczynek, który nie wymaga żadnej specjalnej aktywności. Wystarczy iść powoli, zatrzymywać się i patrzeć na wodę, ptaki oraz szeroką dolinę.
1: To brzmi jak idealne miejsce na wieczór, kiedy dzień w mieście już trochę zmęczył. I to jest ten moment, kiedy część osób mówi: dobrze, ale ja chcę jeszcze dalej, jeszcze więcej natury. Co wtedy?
0: Wtedy bulwary stają się bramą do Doliny Narwi. Łomża przestaje być tylko miastem do zwiedzania, a staje się punktem wyjścia do krajobrazu. Kolejny krok to Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Dla tych, którzy szukają bardziej naturalnych widoków, tras przyrodniczych i przestrzeni, w której przyroda gra pierwsze skrzypce.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Czyli nie trzeba od razu planować wielogodzinnej wyprawy z mapą i plecakiem?
0: Nie trzeba. Najlepiej sprawdzają się krótsze ścieżki i spokojne trasy, które dają maksymalny efekt bez presji dystansu. Największe wrażenie robi skala Dowiny, szerokość pejzażu i to poczucie, że miasto jest blisko, a jednak jakby zniknęło.
1: Zastanawiam się, jak w tym wszystkim odnajdują się rodziny z dziećmi. Czy takie spokojne miasto nie znudzi najmłodszych?
0: Łomża jest przyjazna rodzinom właśnie dlatego, że większość atrakcji ma spokojny charakter, a przemieszczanie się nie jest męczące. Rodzinny dzień dobrze układa się z krótszych odcinków. Trochę spaceru, trochę odpoczynku i jedna bardziej angażująca atrakcja. Centrum jest kompaktowe, a bulwary dają przestrzeń, w której dzieci mogą się wybiegać bez nadmiaru bodźców.
1: Czyli nie ma konieczności, żeby co godzinę wymyślać nową, spektakularną rozrywkę.
0: Nie ma. Dobrym planem na każdą pogodę jest park wodny, szczególnie gdy aura nie sprzyja dłuższym spacerom. Gdy pogoda dopisuje, świetnie sprawdzają się parki miejskie, bulwary nad Narwią i krótkie wizyty w muzeum. Najlepiej w wariancie mieszanym. Pół dnia w mieście, pół dnia nad wodą. W Łomży to działa, bo przejścia są krótkie, a atrakcje nie wymagają skomplikowanej logistyki.
1: Kiedy słucha się tej opowieści, pojawia się obraz miasta, które nie próbuje nikogo przytłoczyć, tylko zaprasza, żeby zwolnić i inaczej spojrzeć na wyjazd.
0: To jest najważniejsza cecha Łomży. To miasto dla osób, które chcą prostych przyjemności. Spaceru w dobrym świetle, chwili ciszy w świątyni, widoku na dolinę rzeki i odkrywania miejsc bez presji. Czuć tu wątki mazowieckie, bliskość podlaskiej natury i normalny rytm życia, który nie udaje wielkiej sceny turystycznej. Dlatego weekend w Łomży często zostaje w pamięci dłużej niż wynikałoby z samej listy atrakcji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o spokojnym city breaku w Łomży, to teraz sprawdźmy, gdzie w mieście i nad Narwią najlepiej spędzić wolny dzień z rodziną albo znajomymi.
0: To taki letni kombinat dobrej zabawy. Park działa w weekendy, nastawia się na ruch, śmiech i integrację, a atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest tyle, że cała rodzina bawi się razem.
1: Co tam konkretnie czeka, bo hasło park zabaw może znaczyć wszystko, od jednej huśtawki po mały lunapark.
0: Jest zdecydowanie bliżej do małego lunaparku. Są duże, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, na których dzieci mogą się wspinać, zjeżdżać, przeskakiwać i wyładować energię ku radości rodziców.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: A coś bardziej nietypowego, co od razu zapada w pamięć?
0: Snowtubing, czyli zjazdy na pontonach po specjalnym torze. To letnia wersja zimowego szaleństwa. Wsiadasz do pontonu, łapiesz uchwyty i jedziesz w dół. Dzieci piszczą z radości. Dorośli też chętnie próbują.
1: A dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą sprawdzić równowagę?
0: Jest mini park linowy. Bezpieczna trasa z przeszkodami wymagającymi koncentracji. Dzieci uczą się odwagi. Dorośli mogą im towarzyszyć albo przejść trasę razem.
1: A jeśli ktoś woli spokojniejszą zabawę, przy której można porozmawiać?
0: Jest tor do kręgli w plenerze i mini boisko do unihokeja. Można rozegrać rodzinny turniej albo spróbować dynamicznej gry zespołowej, która uczy współpracy i daje sporo śmiechu.
1: A dla fanów piłki, którzy nie marzą o sprintach?
0: Są stoły do subsokeru, czyli piłki nożnej na siedząco. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, nogi pod stołem, piłka w ruchu i zaczyna się mecz. Dobra zabawa dla dzieci i dorosłych.
1: A co z najmłodszymi, którzy jeszcze nie poradzą sobie z unihokejem czy subsokerem?
0: Dla nich są młyńskie koła, coś w rodzaju kołowrotka dla dzieci oraz trampoliny, które przyciągają maluchy i starsze dzieci. Te proste atrakcje, ale dają mnóstwo radości i ruchu.
1: A coś spokojniejszego, na przykład dla dziadków z wnukami?
0: Jest strefa odpoczynku z miejscami do siedzenia i wielkoformatowe szachy. Można usiąść w cieniu, porozmawiać i rozegrać partię, wciągając dzieci w naukę gry.
1: Brakuje tylko czegoś dla fanów lekkiej adrenaliny.
0: Wkrótce pojawi się tyrolka, czyli zjazd na linie. Daje poczucie lotu, dzieci to uwielbiają, a jednocześnie jest to atrakcja bezpieczna.
1: Tyrolka, trampoliny, dmuchańce, szachy, unihokej, subsoker. Brzmi jak plan na cały dzień. A do tego na terenie parku są jeszcze go-karty.
0: Działa wypożyczalnia go-kartów jednoosobowych i dwuosobowych. Można jeździć alejkami parku Jana Pawła II, poczuć się jak kierowca i połączyć ruch z zabawą.
1: I nowość, która przyciągnie najmłodszych fanów motoryzacji – autka elektryczne.
0: To tegoroczna atrakcja dla dzieci mniej więcej od 3 do około 8 roku życia, z limitem wagi do około 30 kg. Najmłodsze jeżdżą dzięki pilotowi w ręku rodzica. Starsze prowadzą samodzielnie, ale cały czas pod nadzorem dorosłych.
1: Czyli mały kierowca za kierownicą, a dorosły z pilotem w ręku. Bezpieczna wersja marzenia o własnym samochodzie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Skoro już jesteśmy przy emocjach, to letni park zabaw ma jeszcze jedną opcję – urodziny w plenerze.
0: To praktyczne rozwiązanie. Dwugodzinny pakiet urodzinowy. Dzieci korzystają z atrakcji parku i świętują. W cenie są stoliki i krzesła, a szczegóły przyjęcia ustala się w recepcji parku wodnego.
1: Czyli zamiast organizować wszystko w domu, można przenieść świętowanie na świeże powietrze, a dzieci mają dostęp do całej infrastruktury.
0: Tak, to odciąża rodziców, a 2 godziny wystarczą, żeby się wyszaleć, zjeść tort i zrobić zdjęcia.
1: Zostaje kwestia godzin otwarcia, ważna przy planowaniu weekendu.
0: Letni park zabaw działa w weekendy. W piątek od godziny 15 do 20, w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 20.
1: To teraz przenosimy się nad Narew. Port Łomża i tereny sportowo-rekreacyjne to zupełnie inny, ale równie ciekawy klimat.
0: Port Łomża przy ulicy Żydowskiej 10 łączy przystań jachtową, bazę turystyki wodnej i rekreację. Od 1 maja 2026 roku kapitanat działa codziennie – od godziny 9 do 21.
1: A co z wypożyczalnią sprzętu, gdy ktoś myśli o kajaku albo rowerze wodnym?
0: Wypożyczalnia sprzętu wodnego i go-kartów jest czynna codziennie od godziny 10 do 20. Są kajaki, rowery wodne, łódki elektryczne, deski SUP, go-karty jednoosobowe i dwuosobowe oraz autka elektryczne.
1: I jest jeszcze nowość – strefa zabaw nad Narwią.
0: To strefa z dmuchanymi zjeżdżaniami dla dzieci, czynna codziennie od godziny 10 do 20, startuje 5 maja 2026 roku.
1: Czyli letni park zabaw przy ulicy Wyszyńskiego i strefa zabaw nad Narwią tworzą letni duet – miejski i nadwodny.
0: Dokładnie, bo nad Narwią jest przystań jachtowa, wypożyczalnie sprzętu wodnego, go-kartów i leżaków, strefa zabaw z dmuchańcami, miejsca do cumowania łodzi, siłownia zewnętrzna, ścieżki rowerowe i spacerowe, pole namiotowe z zapleczem sanitarnym oraz miejsce do grillowania.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: To brzmi jak małe miasteczko rekreacyjne nad wodą, a do tego dochodzi jeszcze bardzo ciekawe położenie samego portu na mapie Narwi.
0: Port z przystanią jachtową znajduje się na 220 km Narwi. To ważna informacja dla wodniaków, którzy planują trasy. Od Łomży do miejscowości Nowogród jest niespełna 20 km. Tam do Narwi wpada Pisa, która swoim około 80-kilometrowym odcinkiem łączy ten region z wielkimi jeziorami mazurskimi. Z kolei od portu Łomża do ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna jest około 48 km.
1: Czyli port Łomża leży w miejscu, które może stać się bazą wypadową na dłuższe wyprawy wodne, na przykład w stronę Mazur albo w stronę Biebrzy.
0: Tak, to położenie ma duży potencjał. Może stać się bazą do planowania i realizacji wypraw na szlaki wodne, które w Polsce są na nowo odkrywane. Łomża ma atrakcyjną historię i urokliwe położenie nad Doliną Narwi. To sprzyja rozwojowi turystyki wodnej, zarówno kajakarskiej, jak i motorowodniackiej.
1: W Europie coraz popularniejsza jest turystyka barkami, gdzie nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby prowadzić jednostkę. To trochę inny sposób podróżowania, powoli, z możliwością zatrzymania się w ciekawych miejscach.
0: Taki sposób zwiedzania kraju staje się też coraz bardziej widoczny w Polsce. Dla niektórych to forma urlopu, dla innych wręcz styl życia. Port Łomża jest przygotowany na przyjęcie większych jednostek. Może przyjąć jednocześnie nawet dwie jednostki pływające o długości do 24 metrów. Basen jachtowy ma miejsce na około 20 jednostek o długości do 10 metrów.
1: Czyli od małego kajaka po sporą barkę. Każdy znajdzie tam miejsce. A co z zapleczem? Bo wodniacy zwykle pytają o bardzo konkretne rzeczy. Prąd, wodę, prysznic.
0: W marinie turyści wodniacy mają dostęp do pełnej infrastruktury. Jest bezpieczna przystań, są sanitariaty i natryski. Można zatankować wodę, uzupełnić paliwo, doładować akumulatory, a także wykonać drobne naprawy. To sprawia, że port Łomża jest nie tylko punktem na mapie, ale realnym zapleczem dla dłuższych rejsów.
1: Do tego dochodzi jeszcze bliskość miasta. Port leży niedaleko Starego Miasta, muzeów, punktów gastronomicznych i sklepów. To zwiększa atrakcyjność tego miejsca, bo po dniu na wodzie można przejść się na spacer po mieście.
0: Tak, to połączenie natury i miejskiej infrastruktury. Port Łomża zachęca też do dłuższego pobytu swoim polem namiotowym. Jest tam pełne zaplecze sanitarne, więc można rozbić namiot i zostać na kilka dni. Przyległe tereny rekreacyjne z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci oraz ścieżką rowerową i spacerową tworzą dobre warunki do aktywnego wypoczynku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Co ważne, łomżyńska marina nie jest miejscem tylko dla doświadczonych wodniaków z patentami i własnymi jednostkami.
0: Marina jest otwarta także dla osób, które po prostu chcą spróbować turystyki wodnej. Przyciąga mieszkańców miasta, którzy korzystają z wypożyczalni łodzi wiosłowych, turystyczno-sportowych. Jest też atrakcyjna dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych, którzy zatrzymują się nad Narwią na odpoczynek. Można połączyć przejażdżkę rowerową ze spływem kajakowym albo krótkim rejsem łódką elektryczną.
1: A dla tych, którzy lubią obserwować przyrodę, Dolina Narwi to prawdziwy skarb.
0: Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy mogą tam podglądać życie ptactwa wodnego i łąkowego. Rzeka Narew i jej dopływy przyciągają też wytrawnych wędkarzy. W tych wodach można złowić dorodne okazy szczupaka, suma, dzikiego karpia, okazałego leszcza oraz wiele innych gatunków ryb śródlądowych. Port daje wędkarzom schronienie, a ich łodziom zapewnia bezpieczne miejsce do cumowania.
1: Czyli w jednym miejscu spotykają się kajakarze, żeglarze, motorowodniacy, wędkarze, rowerzyści, rodziny z dziećmi i osoby, które po prostu chcą poleżeć na leżaku nad rzeką.
0: Tak, to duża zaleta portu Łomża i terenów nad Narwią. Można tam spędzić aktywny dzień na wodzie, można zorganizować rodzinny piknik z grillem, można też po prostu przejść się ścieżką spacerową i obserwować rzekę. W połączeniu z letnim parkiem zabaw przy ulicy Wyszyńskiego tworzy się w Łomży i okolicy spójna oferta na letni wypoczynek.
2: SK Łomża News.
1: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
0: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
1: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
0: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
1: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
0: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
1: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. Jak skansen wrócił do życia?
0: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
1: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała Muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
0: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
1: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
0: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
1: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
0: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
1: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
0: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
0: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiowszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
1: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
0: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
1: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
0: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
0: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
1: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
0: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu Kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
1: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
0: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
1: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowelatko?
0: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowelatko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
1: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
0: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
1: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
0: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
1: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
0: Zdecydowanie. Choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
0: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
1: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
0: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
1: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób znają z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
0: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
1: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
0: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
1: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
0: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
1: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
0: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
0: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
1: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
0: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
1: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
0: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
1: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
0: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej, tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
1: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
0: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. Odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
1: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
0: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć, jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
0: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
1: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
0: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
1: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
0: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi Kurpianka z Kadzidła i Kapela Kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
1: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
0: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
1: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
0: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
0: To bardzo symboliczne. Postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
1: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami i grali, tworząc niesamowity klimat.
0: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na Serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
1: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
0: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
1: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
0: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą centrum żywej kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć, dzięki czemu Kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
2: SK Łomża News.
1: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bilicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bilicka.
0: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
1: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
0: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
0: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
1: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
0: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
1: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
0: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta. A on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
1: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
0: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
1: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała?
0: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
1: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
0: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
1: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
0: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
1: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
0: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
1: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
0: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
1: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
0: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna Ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
1: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
0: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
0: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
1: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem, recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
0: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. i że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
1: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
0: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
1: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
0: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży, wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
1: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
0: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę. Buty szyła wyłącznie na miarę.
1: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
0: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
1: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
0: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
1: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
0: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
0: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
1: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
0: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości, bezdzietne i zakończone rozwodem.
1: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
0: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
1: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
0: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
1: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
0: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
0: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie, wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem, dziś brzmi jak pożegnanie.
1: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
0: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć. Szczególnie w Łomży.
1: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
0: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku. Jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
1: Co można tam zobaczyć?
0: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
0: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej – Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
1: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
0: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia, dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
1: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
0: Ładny obraz i bardzo trafny.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
0: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
1: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bilickiej.
0: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
1: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
0: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
1: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
0: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał – usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
1: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
0: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
1: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
0: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
1: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
0: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
0: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
1: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
0: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
1: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
0: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
1: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
0: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje, pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
2: SK Łomża News.
1: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
0: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki. Później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
1: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
0: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Od 1985 roku wpisana do rejestru zabytków. Mówimy więc o miejscu pochówku i zabytku o randze ogólnopolskiej.
1: A co najbardziej uderza przy pierwszej wizycie? Cisza, drzewa czy nagrobki?
0: Najpierw atmosfera, potem detale. Jest tu ponad 560 zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Klasycystyczne, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne, z elementami neorenesansu. to przegląd mód i gustów epoki w kamieniu, żeliwie, rzeźbie i architekturze.
1: Brzmi jak ogromne muzeum pod chmurką. Kto nad tym panuje?
0: Konserwatorzy, historycy sztuki i lokalni społecznicy. Co roku odnawiają kolejne nagrobki. Od drobnych prac po poważne remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
1: Ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
0: Na cmentarzu katedralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
2: To jest magazyn lokalny.

0: wybitnych nazwisk. To kogo tam znajdzie?
1: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Feliks Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lesdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
0: A lokalne życie miasta i samorząd?
1: Tu spoczywa Klemens Szczawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmierowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa-Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
1: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich: Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego i rolę Łomży w strukturach Kościoła.
0: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
1: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
0: Czy wciąż odbywają się tam pochówki, czy to już zamknięta karta?
1: Poza nielicznymi wyjątkami nie chowa się tam zmarłych. Nowe pochówki odbywają się na cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnej tożsamości.
0: Czyli żywe archiwum miasta, które już nie rośnie, ale wymaga opieki.
1: Tak, każdy odnowiony nagrobek, każda zabezpieczona kaplica czy brama to fragment historii ocalony przed zapomnieniem. W jednym miejscu spotykają się tu różne wyznania, zawody, epoki i biografie, tworząc wspólną opowieść o Łomży i regionie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
1: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
0: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
1: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
0: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
1: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
0: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
1: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
1: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
0: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – kaplica Śmiarowskich.
1: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
0: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
1: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika, w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans.

0: renesans, neobarok, cały przekrój.
1: Co ciekawe, na cmentarzu są dwa monumenty starsze niż sama nekropolia. Renesansowa rzeźba kobiety w mogile Remiszewskich i szara kolumna z barokowym kapitelem na grobie Antoniny Kucharskiej. Ich pochodzenie pozostaje zagadką. Mogą być o 2 lub 3 wieki starsze od cmentarza.
0: Czyli ktoś przeniósł je z innego miejsca, może z jakiegoś dworu albo kościoła?
1: Tego nie wiadomo, ale obok nich widać klasycystyczne struktury. Ceglane ściany z wnęką na inskrypcje, złamane kolumny, urny żałobne. To typowe motywy neoklasycystyczne.
0: A romantyzm? Wspominała się o piramidzie.
1: Romantyczny duch powstania listopadowego jest obecny w ceglanej piramidzie z 1831 roku, pomniku powstańców. W centrum cmentarza są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
0: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
1: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
0: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
1: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Felix Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
0: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
1: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży. Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
0: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
1: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
0: A co działo się po stronie ewangelickiej?
1: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
0: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
1: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obmurowano od północy i południa. Wzniesiono kaplicę, a od wschodu zamykał go mur cmentarza katolickiego, od zachodu prawosławnego. W 1879 powstała neoromańska brama główna.
0: Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Łomży praktycznie zniknęła.
1: Po 1945 roku w mieście nie było już osób tego wyznania. W 1977 cmentarz przejęła gospodarka komunalna. Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
2: Historia miasta w radiu Eska Łomża.
0: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
1: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
0: I tam też powstała kaplica.
1: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż Karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
0: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
1: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
0: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika, a za łukiem cmentarnym.
1: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
0: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
1: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
0: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
1: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
1: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
0: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
1: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez hitlerowców.
0: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
1: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i armii rosyjskiej z 1915.
0: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
1: To serce bije w rytmie 2 stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, 2 wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
2: SK Łomża News.
1: Ten dwór Lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
0: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu Lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
1: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby 2 twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
0: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
1: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
0: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
1: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
0: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
1: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
0: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
1: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze Lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
0: Sprzedała nieruchomość Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
0: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono część przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
1: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
0: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
0: Park przy Dworze Lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
1: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
0: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodzersja kasztanowcolistna.
1: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
0: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
1: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że Dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
0: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro poznaliśmy już dzieje Dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
1: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
0: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
1: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
0: Czyli ambicje zderzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
1: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
0: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
1: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
0: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
1: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
1: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
0: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
1: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
1: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
0: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
1: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu Poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
0: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
1: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
0: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
1: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą. W czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie. A po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
0: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
1: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
1: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
0: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
1: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
0: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
1: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowskiego prosta serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu lutosławskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
1: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
0: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
1: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
0: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
1: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
0: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną lutosławskich.
1: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
1: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
0: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
1: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
0: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
1: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
0: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
1: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
0: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
1: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
0: Kiedy ktoś mówi Łomża, wielu widzi Narew i Stary Rynek, ale w samym sercu miasta stoi coś, co tę historię spina jak klamra. Katedra Świętego Michała Archanioła. Jej dzieje, znaczenie i niezwykła architektura, od których dziś zaczniemy naszą opowieść.
1: Ta świątynia to jak kronika Łomży napisana cegłą. Obecny kościół powstał w pierwszej ćwierci XVI wieku, ale tradycja parafii sięga około roku 1000, gdy na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży istniał już kościół farny. Można powiedzieć, że parafia wędrowała razem z miastem.
0: Czyli zanim pojawił się ten późnogotycki kościół, Łomża miała już co najmniej dwie ważne świątynie.
1: Tak, pod koniec XIV wieku na Popowej Górze stanął kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętych Rozesłańców, a w roku 1410 przeniesiono tam parafię. Gdy po około 100 latach zaczął podupadać, książęta mazowieccy zdecydowali o budowie nowej fary, konsekrowanej w roku 1525.
0: A kiedy ten kościół zaczął przypominać dzisiejszą katedrę?
1: Około połowy XVI wieku przebudowano go na pseudobazylikę i założono sklepienia. Jest hipoteza, że sklepienie prezbiterium jest starsze i że była to dawna kaplica zamkowa książąt mazowieckich z początku XV wieku.
0: Czyli w prezbiterium stoimy w miejscu pamiętającym czasy książąt mazowieckich.
1: Dokładnie. W XVII wieku kościół mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Potem zmieniano wystrój z gotyckiego na barokowy. Dodano rokokowe sztukaterie, a po kolejnych zniszczeniach świątynię wielokrotnie zamykano i odnawiano.
0: Jak udało się ją ostatecznie uratować i podnieść rangę tego miejsca?
1: W XIX wieku odnowiono sklepienia i dobudowano zakrystię. W roku 1921 kościół wpisano do rejestru zabytków, a 4 lata później podniesiono do rangi katedry, gdy powstała diecezja łomżyńska.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Ale przed nią była jeszcze II wojna światowa.
1: Świątynia została częściowo zniszczona i groziło jej wysadzenie. Uratowały ją zabiegi biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego. W roku 1944 bomba zniszczyła zakrystię, a w roku 1947 naprawiono dach.
0: A kiedy przywrócono jej gotycki charakter?
1: W latach 1953-1958 przeprowadzono regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, starając się odtworzyć gotyk mazowiecki. Wnętrze jest dziś mieszanką gotyku, renesansu, baroku i rokoka.
0: Co we wnętrzu jest najcenniejsze?
1: W nawie głównej są sklepienia gwiaździste i sieciowe. W bocznych, rzadkie na Mazowszu, sklepienia kryształowe. Na pierwszym filarze po prawej stronie wisi późnogotycki nagrobek kanonika Jana Wojsławskiego, zmarłego w roku 1549.
0: A te słynne nagrobki Modliszowskich?
1: W nawie południowej znajduje się podwójny renesansowy nagrobek Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich z roku 1589, a w nawie północnej kolejny podwójny nagrobek Anny i Hieronima Modliszowskich oraz epitafium ich dziecka Jana, zmarłego w roku 1588.
0: Ale katedra to także silny kult maryjny.
1: W południowej kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym 4 czerwca roku 1991 przez papieża Jana Pawła II. W południowej nawie zobaczymy też obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany w roku 1900 przez Wojciecha Gersona.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Na zewnątrz też kryje się zagadka. Ta słynna maska w murze wieży.
1: W murze wieży wmurowano kamień przypominający maskę, prawdopodobnie przedmiot kultu pogańskiego. Podobne maski są w Prątnicy i w Pułtusku, więc to ślad dawnych wierzeń w murach chrześcijańskiej świątyni.
0: A pod posadzką prezbiterium odkryto całe podziemne archiwum.
1: Podczas remontu w roku 2005 natrafiono na kryptę, co uruchomiło badania archeologiczne. Odkryto 10 krypt i około 70 szkieletów, w tym dobrze zachowane pochówki duchownych, m.in. budowniczego katedry z XVI wieku.
0: Katedra żyje też w kulturze i symbolice miasta.
1: Pojawiła się na znaku sanktuaria maryjne i na monecie historyczne miasta Polski, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łomży.
0: A jaka jest jej rola dzisiaj?
1: Biskup Janusz Stepnowski ustanowił ją jednym z 20 kościołów stacyjnych papieskiego roku świętego Józefa, co potwierdza jej znaczenie jako ważnego ośrodka życia religijnego, historii i sztuki.
0: Jeśli ktoś chce zrozumieć Łomżę, musi choć raz stanąć pod tymi sklepieniami i spojrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.
1: Bo katedra świętego Michała Archanioła to nie tylko zabytek, ale żywa opowieść o mieście, które przez wieki zmieniało się, podnosiło po zniszczeniach i zachowało swoją tożsamość.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie katedry świętego Michała Archanioła w Łomży, warto zobaczyć, jak ta opowieść zapisana jest w jej murach. Dzisiaj cała rozmowa kręci się właśnie wokół niego.
1: Chodzi o katedrę pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela, jeden z najstarszych kościołów w regionie i podręcznikowy przykład gotyku mazowieckiego, który mimo remontów zachował pierwotny charakter.
0: Skąd w ogóle wzięło się tu chrześcijaństwo i pierwsze kościoły?
1: Tradycja wiąże początki ewangelizacji z misją świętego Brunona z Kwerfurtu, około roku 1000. W Starej Łomży istniały wtedy dwa pierwsze kościoły, świętego Wawrzyńca przy Grodzisku i świętego Piotra, bliżej późniejszego miasta.
0: A kiedy pojawia się pierwsza dobrze udokumentowana parafia i potrzeba nowej świątyni?
1: W roku 1410 biskup Jakub Skoszkwi erygował parafię na wzgórzu zwanym później Popową Górą. Po nadaniu Łomży praw miejskich w roku 1418 miasto szybko się rozwijało i dotychczasowy kościół przestał wystarczać, więc zdecydowano o budowie nowej, okazalszej świątyni.
0: I tu wchodzi na scenę księżna mazowiecka Anna.
1: Z jej fundacji oraz jej synów Janusza III i Stanisława w latach od 1504 do 1525 powstał nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela. Konsekracja odbyła się w roku 1525, a rok później przeniesiono chrzcielnicę i uprawnienia parafialne, czyniąc z niego główną parafię miasta.
0: Jak wyglądała ta katedra w swojej pierwotnej gotyckiej odsłonie?
1: To późnogotycka, trójnawowa pseudobazylika z pięcioprzęsłowym korpusem, dwuprzęsłowym prezbiterium od północy połączonym z dwukondygnacyjną zakrystią oraz z trójkondygnacyjną dzwonnicą z kaplicą w przyziemiu i kaplicą różańcową od południa.
0: Brzmi jak małe miasteczko w mieście. Jak to wszystko przykryto i ozdobiono?
1: Nawa główna i dzwonnica mają dachy dwuspadowe. prezbiterium pięciospadowy, a elewację z nietynkowanej cegły zdobi cegła zędrówka, układana w rąby i szachownice, z rozglifionymi oknami w tynkowanych blendach.
0: A fasada? Wiele osób kojarzy ją raczej z barokiem niż z gotykiem.
1: Fasada ma parawanowy, barokowy szczyt z naczółkiem ujętym wolutami i pilastrami toskańskimi. Prezbiterium podniesiono o barokowy fryz, a dzwonnica zyskała rzędy ostrołukowych blend. To efekt barokizacji z końca XVII wieku, po pożarze i zniszczeniach wojennych, kiedy według projektu Józefa Szymona Bellotta przebudowano szczyty, podniesiono mury prezbiterium i obniżono dachy, zmieniając wystrój z gotyckiego na barokowy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Czyli świątynia dostała wtedy nową barokową szatę. A jak wygląda wnętrze, kiedy ktoś przekroczy próg katedry?
1: Wnętrze dzieli się na trzy nawy oddzielone ostrołukowymi arkadami, wspartymi na czworobocznych filarach. Sklepienia są bardzo efektowne. W nawie głównej, prezbiterium i kaplicy w dzwonnicy zastosowano sklepienia gwieździsto-sieciowe, a w nawach bocznych i kaplicy różańcowej sklepienia kryształowe.
0: To już brzmi jak prawdziwa lekcja historii sztuki. A co z chórem muzycznym i wyposażeniem?
1: Chór ma formę barokowego balkonu nad wejściem, z którego rozbrzmiewa muzyka organowa. Wnętrze dopełnia wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Manierystyczne i barokowe ołtarze, barokowa chrzcielnica oraz ambona.
0: Wspomniałaś, że katedra jest skarbnicą sztuki sepulkralnej. Co to znaczy w praktyce?
1: Chodzi o nagrobki i płyty upamiętniające zmarłych. Mamy późnogotycką płytę księdza Jana Wojsławskiego z połowy XVI wieku, renesansowe nagrobki rodziny Modliszewskich, nagrobek Mikołaja Troszyńskiego oraz Nikodema Kossakowskiego z roku 1611, łączący renesans z wczesnym barokiem.
0: Czyli spacer po nawach bocznych to jak przejście przez galerię rzeźby nagrobnej. Kiedy te nagrobki trafiły w obecne miejsca?
1: W latach od 1932 do 1934 podczas przebudowy pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego przeniesiono je z prezbiterium i kaplicy różańcowej do naw bocznych, aby były lepiej widoczne.
0: Zanim jednak dojdziemy do XX wieku, zatrzymajmy się przy XVIII. Wspominałaś o ponownej konsekracji.
1: Po barokizacji i remontach kościół ponownie konsekrowano w roku 1783, symbolicznie potwierdzając odnowiony charakter świątyni.
0: A potem XIX wiek i problemy techniczne. Kościół zamknięty z powodu złego stanu. To brzmi poważnie.
1: W roku 1819 z troski o bezpieczeństwo wiernych świątynię zamknięto i przeprowadzono pilne naprawy. Pod koniec wieku dobudowano południową zakrystię, zamurowano wejście w dzwonnicy i pokryto kościół polichromią, co nadało wnętrzu bardzo dekoracyjny charakter.
0: I wtedy pojawia się jeszcze jeden ważny moment – wpis do rejestru zabytków.
1: Od roku 1921 kościół figuruje w rejestrze zabytków, a 28 października roku 1925 papież Pius XI utworzył diecezję łomżyńską i podniósł kościół farny świętego Michała Archanioła do godności katedry.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Czyli od tego momentu to już nie tylko ważny kościół miejski, ale główna świątynia całej diecezji. Jak katedra przeszła przez burzliwy wiek XX, zwłaszcza przez II wojnę światową?
1: W roku 1939 bomba uszkodziła zakrystię i nawę boczną, a podczas okupacji groziło jej wysadzenie. Według przekazów uratował ją biskup Stanisław Łukomski, który zdecydowanie temu przeciwdziałał.
0: A co działo się z budynkiem po wojnie?
1: Już w roku 1940 ruszył remont, a w latach od 1953 do 1958 przeprowadzono częściową regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, przywracając gotyckie detale przy zachowaniu barokowych elementów.
0: Czyli dziś widzimy efekt wielu warstw historii, a oprócz architektury jest jeszcze coś, co szczególnie przyciąga wiernych.
1: To cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości, otoczony dużym kultem. 4 czerwca roku 1991 papież Jan Paweł II koronował ten wizerunek w Łomży, co było wielkim wydarzeniem dla regionu.
0: A sama kaplica z obrazem przeszła niedawno sporą metamorfozę.
1: W roku 2000 z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego gruntownie ją odnowiono, tworząc godne miejsce dla obrazu i modlitwy.
0: Wróćmy jeszcze do samego usytuowania katedry. Gdzie dokładnie stoi ta świątynia w strukturze miasta?
1: W centrum Łomży, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, a jej bryła z charakterystycznymi szczytami i szkarpami pokazuje różne style i epoki.
0: A jak wygląda dziś parafia katedralna? To już nie jest jedyna parafia w mieście.
1: Do roku 1972 była jedyną parafią w Łomży. Później, wraz z rozwojem miasta, wydzielono z niej trzy nowe parafie. Matki Boskiej Bolesnej, świętego Brunona z Kwerfurtu i Miłosierdzia Bożego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: A mimo tego podziału, na terenie samej parafii katedralnej wciąż znajduje się kilka ważnych kościołów.
1: Tak, oprócz katedry są jeszcze dwa kościoły w granicach parafii. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z roku 1877, dziś rektoralny, oraz kościół sióstr benedyktynek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po roku 1946.
0: I jest jeszcze kościół filialny w Podgórzu, który też należy do tej historii.
1: W miejscowości Podgórze pod koniec XX wieku z inicjatywy księdza Henryka Gołaszewskiego i księdza Mariana Mieczkowskiego powstał kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To pokazuje, jak parafia katedralna wychodziła naprzeciw potrzebom wiernych spoza centrum.
0: Wracając do samej bryły katedry, jak te szkarpy, blendy i fryzy wpływają na odbiór budynku?
1: Schodkowe szkarpy wzmacniają mury i nadają im rytm. Blendy wypełniają ściany dekoracyjnym rysunkiem, a fryzy porządkują elewację poziomymi liniami. Dzięki temu masywna bryła wydaje się lżejsza, a dachy kryte dachówką podkreślają ceglany charakter świątyni.
0: A wewnątrz, oprócz nagrobków i ołtarzy, uwagę przyciąga też gra światła.
1: Rozglifione okna wpuszczają światło w charakterystyczny sposób. Wysoka nawa główna, sklepienia gwiaździsto-sieciowe i kryształowe, barokowe ołtarze oraz chór muzyczny na trzech filarach tworzą przestrzeń, która łączy średniowieczne korzenie z późniejszymi epokami. A polichromia dopełnia atmosferę wnętrza.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Jeśli spojrzy się na całą tę historię w jednym ciągu, widać, że katedra w Łomży to nie tylko budynek sakralny, ale też kronika miasta. Od misji świętego Brunona przez księżną Annę, barokowych architektów, XIX-wiecznych konserwatorów, aż po współczesnych proboszczów.
1: To kronika zapisana w cegle, kamieniu i drewnie. Wczesne kościoły w Starej Łomży, budowa nowej fary w XVI wieku, barokizacja po pożarach, wpis do rejestru zabytków, podniesienie do rangi katedry, wojenne zniszczenia i regotyzacja. To wszystko tworzy opowieść o mieście, które rosło wokół swojej świątyni.
0: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok katedry, widzi tylko fragment tej historii. Za każdym detalem kryje się konkretna data, nazwisko, decyzja. Od księdza Jana Wojsławskiego przez Józefa Szymona Belotta, Stefana Cbichowskiego, Władysława Paszkowskiego, aż po współczesnych duszpasterzy.
1: I właśnie dlatego ta świątynia jest tak ważna dla Łomży i regionu. Łączy funkcję miejsca modlitwy, zabytku architektury, galerii sztuki sepulkralnej i symbolu ciągłości historii, gdzie w murach spotykają się wieki, style i ludzie.
2: SK Łomża News.
0: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy i dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
1: Koniec IX wieku, wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
0: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
1: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
0: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
1: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze, handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
0: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
1: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
1: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
0: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
1: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakty z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
0: I wchodzimy w XX wiek.
1: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
1: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozów w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
0: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
1: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum. Powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
0: A potem?
1: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
0: A w XXI wieku?
1: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
1: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
0: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
1: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
0: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
1: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
0: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
1: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
0: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
1: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
1: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
0: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
1: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
0: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
1: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
0: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
1: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
0: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona 20-leciu międzywojennemu?
1: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
0: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
1: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
0: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
1: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
0: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
1: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
0: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
1: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
0: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
1: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
0: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
1: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
0: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
1: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
0: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
0: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
1: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
0: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
1: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
0: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
1: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
0: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
1: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
0: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
0: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
1: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
0: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
1: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
0: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: SK Łomża News.
0: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko Narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: To późniejsza romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko, jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na Górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwię polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd, obudowany drewnianymi słupami, nosi ślady pożaru, a przejazd

0: miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, Gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto, a jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
0: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
2: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
0: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
2: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
0: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
2: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
0: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
2: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
0: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
2: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
0: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
0: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
2: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
0: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
2: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.

0: zdań.
1: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje te prace jako inwestycje w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
0: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej Górze Królowej Bony?
1: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
0: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
1: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
0: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga. Ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
1: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
1: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
0: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro Królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
1: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra Królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
0: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
1: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
0: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
1: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
0: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
1: Gród powstał w XI wieku, rozbudowano go w XII, funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
0: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
1: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
1: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu, być może grodem książęcym strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
0: Jednocześnie to miejsce jest od dawna chronione, bo nie mówimy o zwykłym pagórku, tylko o zabytku wpisanym do rejestru, z którego szczytu można dziś podziwiać rozlewiska Narwi, wyglądające niemal tak samo jak przed 1000 lat.
1: I to jest ten moment, kiedy hasło, że historia leży pod stopami, przestaje być metaforą, bo tam naprawdę każdy krok to kontakt z przeszłością, nawet jeśli na pierwszy rzut oka widać tylko trawę i nierówności terenu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Nie chodzi tylko o jedno wzgórze, bo na zachód od grodziska znajduje się wzgórze Świętego Wawrzyńca, pozostałość osady z XI i XII wieku, a kolejne ślady osadnictwa odkryto u jego podnóża i na sąsiednich cyplach. więc cały ten obszar tworzył wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy.
1: Czyli mieliśmy tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty. A stojąc dziś na Majdanie Grodu, łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
0: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje Ziemia.
1: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza drewniana i obronna Łomża.
0: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
1: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
0: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
1: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
1: Wieża ciśnień. Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, jak stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
0: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
1: Kiedy powstała i po co?
0: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
1: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
0: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod Głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
1: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
0: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
1: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
0: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji, więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
0: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odpojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
1: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
0: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
1: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
0: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
1: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
0: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
1: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
0: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
0: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy Generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
1: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
0: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem, jako bohaterka miejskiej scenografii.
1: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
0: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
1: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
0: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
0: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
1: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
0: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
0: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
1: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
0: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
1: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
0: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
1: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
0: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
1: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
0: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
1: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
0: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
1: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
1: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
1: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
1: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpy nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. to warto wiedzieć.
1: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
1: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
1: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
0: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
1: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
0: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
1: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
0: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień, dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
1: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
0: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
1: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
0: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
1: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
0: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
1: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
0: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
1: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
0: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
1: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
0: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
0: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
1: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
0: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału. To wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
1: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
0: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
1: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
1: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
1: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
1: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: SK Łomża News.
1: Historia Łomży i piłki nożnej to gotowy scenariusz na film. Od legionistów, przez narodziny łomżyńskiego klubu sportowego i jego znaczenie dla miasta, aż po dzisiejsze emocje i sportowe rozczarowania. Od czego to się zaczęło?
0: W 1916 roku do Łomży przyjechał pierwszy pułk piechoty legionów i przywiózł piłkę nożną. Grano w koszarach. Dopiero 4. pułk piechoty wyniósł futbol poza mury jednostki, na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej. Mecze między pułkami przyciągały tłumy.
1: A kiedy w tym wszystkim pojawił się łomżyński klub sportowy?
0: Po wojnie z bolszewikami powstał Wojskowy Klub Sportowy Piechur Łomża, co obudziło marzenie o cywilnym klubie. Próby były nieudane, aż w 1926 roku powstała Łomżynianka w biało-czerwonych pasach z Wacławem Cieślukie jako kapitanem i organizatorem.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: I z tej Łomżynianki wyrasta ŁKS?
0: Tak. 16 kwietnia 1928 roku zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Cieśluk, a biuro mieściło się w jego księgarni Świt. W inauguracyjnym meczu ŁKS rozgromił 71. Pułk Piechoty z Zambrowa 6-0 i zakończył sezon bez porażki.
1: Moda na ŁKS wybuchła od razu?
0: W mieście zapanowała euforia. Przybywało kibiców i sekcji sportowych. W 1929 roku ŁKS zaczął ligowe zmagania w klasie B. Wygrał ją w 1932 roku, a rok później awansował do klasy A.
1: I wtedy wchodzi polityka, cały na wojskowo?
0: W 1934 roku do klubu wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Nazwę zmieniono na Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło patronat. Sportowo był to złoty czas. ŁKS wygrał swoją grupę klasy A i był o krok od baraży o pierwszą ligę, ale przegrał z WKS Grodno.
1: A na stadion przyjeżdżały wtedy wielkie firmy.
0: W tym samym roku w Łomży zagrali Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa. Stadion pękał w szwach. ŁKS utrzymywał mocną pozycję w klasie A aż do sezonu 1937-38, po czym wyrzucono go z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składki. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy zginęło, klub przestał istnieć, a stadion został zrównany z ziemią.
1: Co działo się po wojnie?
0: Po rozminowaniu obiektu społecznie odbudowano stadion. Wrócili młodzi piłkarze sprzed wojny. Klub, dostosowując się do realiów Polski Ludowej, przyjął nazwę Ontur Łomża. Później wróciła nazwa ŁKS z dodatkami Związkowiec, Budowlani, Kolejarz, Start. Zdobył Puchar Polski Okręgowego Związku Piłki Nożnej Białystok w 1952 i 1966 roku, ale do drugiej ligi nie awansował.
1: A potem afery, skandale i nawet zmiana barw.
0: Problemy organizacyjne i zanik szkolenia młodzieży doprowadziły w 1981 roku do zmiany barw na srebrno-czerwone, co wywołało oburzenie. Szybko wrócono do tradycyjnych kolorów, lecz po 1989 roku klub znów balansował na krawędzi. W 1995 roku był o krok od upadłości i spadł do niższych lig.
1: A jednak Łomża doczekała się gry na zapleczu Ekstraklasy.
0: Po awansie do trzeciej ligi i dwóch świetnych sezonach ŁKS wszedł na zaplecze Ekstraklasy. Miasto żyło piłką. Przyjeżdżały Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, a ŁKS potrafił wygrywać z faworytami. Po dwóch sezonach wyszły jednak na jaw poważne problemy finansowe. Zespół spadł i został zdegradowany do czwartej ligi. Ale dzięki grupie sympatyków klub uratowano.
1: I znów powrót z dalekiej podróży. Jak wyglądała najnowsza odbudowa?
0: Czwartoligowe zmagania trwały dwa sezony. W rozgrywkach 2010-2011 ŁKS awansował do trzeciej ligi i po 45 latach zdobył okręgowy Puchar Polski. Odbudowano niemal wszystkie roczniki młodzieżowe, a sukcesy młodych piłkarzy dają nadzieję na kolejne rozdziały tej historii.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak ŁKS przez dekady kształtował życie Łomży, to przyjrzyjmy się samej jego historii krok po kroku.
0: W czasie I wojny światowej w 1916 roku do Łomży trafił pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Początkowo grano w koszarach, ale gdy mecze przeniesiono na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej, mieszkańcy zaczęli tłumnie przychodzić, żeby zobaczyć, o co w tym futbolu chodzi.
1: Czyli najpierw wojskowa ciekawostka, a potem miejska pasja. Kiedy pojawiła się myśl o własnym cywilnym klubie?
0: Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku powstał 33. Pułk Piechoty i wojskowa drużyna Piechur. To obudziło w mieszkańcach ambicje, by mieć klub niezależny od armii, choć wcześniejsze cywilne sekcje szybko się rozpadały. Przełomem była Łomżynianka, założona w 1926 roku z Wacławem Cieślukiem jako twarzą zespołu. W kwietniu 1928 roku, po zmaganiach z urzędami, zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Wacław Cieśluk, a tymczasowe biuro klubu mieściło się w jego księgarni świt.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Mamy więc datę narodzin ŁKS-u. Jak wyglądał ten pierwszy oficjalny mecz? Bo to zawsze jest moment symboliczny.
0: 29 kwietnia ŁKS zagrał z 71. Pułkiem Piechoty z Zambrowa i wygrał 6-0. Rok 1928 zakończył bez porażki. 7 zwycięstw, 2 remisy. W mieście wybuchła moda na ŁKS. Klub szybko zdobył kibiców i rozwijał kolejne sekcje.
1: A jak wyglądała liga w tamtych czasach?
0: W 1929 roku powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku, a ŁKS trafił do klasy B, czyli odpowiednika trzeciej ligi. W 1933 roku awansował do klasy A. Wygrał swoją grupę, stracił tylko jeden punkt i był o krok od baraży o pierwszą ligę z takimi klubami jak Krakowia czy Pogoni Lwów.
1: Czyli Łomża naprawdę ocierała się o absolutną czołówkę przedwojennej Polski. Co ich zatrzymało?
0: W finale okręgu ŁKS trafił na WKS Grodno, najlepszą drużynę regionu, i przegrał dwumecz. Mimo to sezon był przełomowy. W 1934 roku wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Klub przyjął nazwę Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło nad nim patronat.
1: Patronat wojska to nie tylko nazwa. Co to dało klubowi w praktyce?
0: Przede wszystkim nowoczesny stadion nad Narwią. Zdrenowane boisko z krytą trybuną i szatniami. Bieżnię, płytę treningową, korty, boiska do gier, halę, basen i przystań wieślarską. To był jeden z najpiękniejszych stadionów w II Rzeczypospolitej, na którym w 1934 roku zagrały m.in. Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Wiem, że w pewnym momencie ŁZKS został po prostu wyrzucony z rozgrywek. Za co?
0: W sezonie 1937-38 ŁKS utrzymywał stabilną pozycję w klasie A, ale Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyrzucił klub z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składkę. Od tej pory grano już tylko mecze towarzyskie. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy i działaczy zginęło, a stadion został kompletnie zniszczony i zaminowany.
1: Wojna przerwała całe życie klubu. Co działo się z piłką w Łomży w czasie okupacji?
0: Formalnie ŁKS nie istniał. Sowieci nakazali utworzenie Zrzeszenia Sportowego Spartak, gdzie skupiono łomżyńskie kluby, a część dawnych piłkarzy ŁKS-u musiała je reprezentować. Po wejściu Niemców oficjalne rozgrywki zamarły, a stadion, który był dumą miasta, praktycznie przestał istnieć.
1: A jednak po wojnie klub wrócił. Jak wyglądały te pierwsze kroki?
0: Po wojnie ocalała grupa młodych piłkarzy zaczęła grać jako Omtur Łomża na tak zwanym Stadionie Biskupim, bo przedwojenny obiekt nad Narwią był ruiną i trzeba go było rozminować. Potem społecznie go odbudowano, a klub wrócił do nazwy Łomżyński Klub Sportowy z różnymi dodatkami, co miało pomóc w finansowaniu.
1: Jakie były najważniejsze powojenne momenty przed erą współczesną?
0: W latach 50. i 60. ŁKS dwa razy zdobył Puchar Polski Okręgu Białostockiego. W 1952 i 66 roku, a wtedy był o krok od awansu do drugiej ligi. Pod koniec lat 50. klub się ustabilizował i wybudowano stadion, ale od początku lat 70. pojawiły się fikcyjne etaty, skandale, a w latach 80. zamarło szkolenie młodzieży i narosły problemy finansowe.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Dochodzimy do lat 90., które wielu kibicom kojarzą się z sinusoidą. Raz w górę, raz w dół. Jak wyglądała wtedy sytuacja ŁKS-u?
0: Przez całe lata 90. ŁKS krążył między 3. a 4. ligą. W 1995 roku klub był o krok od upadłości. Uratowało go miasto Łomża, spłacając długi. Po reorganizacji rozgrywek w 1998 roku ŁKS spadł do 4. ligi i przez kilka lat nie potrafił z niej awansować, a frekwencja spadła z około 1500 do kilkuset widzów.
1: A jednak przyszedł moment, kiedy Łomża znów żyła piłką. Awans na zaplecze ekstraklasy?
0: Tak, po okresie marazmu klub awansował do 3. ligi, a po dwóch bardzo dobrych sezonach wszedł na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2006-2007. Średnia frekwencja sięgała prawie 3000 widzów, a mecze z Ruchem Chorzów, Lechią Gdańsk, Śląskiem Wrocław czy Arką Gdynia przyciągały tłumy.
1: Brzmi jak sportowe święto, ale za kulisami było gorzej. Co się działo z finansami po tym awansie?
0: Okazało się, że klub ma poważne problemy finansowe. Wymieniono prawie cały zarząd, udało się zgłosić zespół do drugiej ligi i w sezonie 2006-2007 ŁKS zajął 13. miejsce. A w kolejnym sezonie, mimo wejścia kuratora Jana Gąsiorka, drużyna spadła o klasę niżej i po reformie grała w nowej drugiej lidze.
1: I to nie był koniec kłopotów. Kolejny kurator, problem z licencją, spadki.
0: Narastające długi sprawiły, że zarząd podał się do dymisji, a 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył kuratora, mecenasa Wincentego Wybranowskiego. Z powodu zadłużenia zespół po spadku do 3. ligi nie otrzymał licencji i w sezonie 2009-2010 grał w 4. lidze, w grupie podlaskiej.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Wtedy pojawiła się też nowa nazwa – ŁKS 1926 Łomża. Skąd ta zmiana i co przyniosła?
0: To było nawiązanie do daty powstania i próba uporządkowania sytuacji prawnej. W 2011 roku klub wygrał Grupę Podlaską 4. ligi, awansował do 3. ligi i grał tam do sezonu 2018-2019, kiedy po zajęciu 18. miejsca spadł z powrotem do 4. ligi.
1: I znów trzeba było się wspinać. Jak wyglądał ten najnowszy powrót do 3. ligi?
0: 17 czerwca 2023 roku ŁŻKS wygrał 5-0 z KS Śniadowo i zapewnił sobie awans do 3. ligi. Od momentu zmiany nazwy zespół 7 razy zdobył regionalny Puchar Polski w województwie podlaskim, co regularnie otwiera mu drogę do ogólnopolskich rozgrywek.
1: Ale ŁKS to nie tylko pierwsza drużyna. Jak wygląda klub, jeśli chodzi o sekcje i młodzież?
0: W klubie działało 19 sekcji. Od boksu i lekkoatletyki po siatkówkę i kolarstwo. Ale piłka nożna zawsze była najważniejsza. Odbudowano szkolenie młodzieży w prawie wszystkich rocznikach, a wyniki tych drużyn dają realną nadzieję na przyszłość.
1: Co sprawiło, że mimo tylu kryzysów ten klub wciąż istnieje?
0: Determinacja piłkarzy i działaczy, którzy po wojnie społecznie odbudowywali stadion nad Narwią i godzili się na zmiany nazw oraz wsparcie miasta i kibiców. Samorząd spłacił długi. Później grupa ludzi dobrej woli utrzymała przy życiu ponad 80-letni klub. ŁKS stał się częścią tożsamości Łomży. Rodzinne wyjścia na stadion i wspomnienia meczów z dzieciństwa budują tę więź.
1: Zaczęło się od legionistów, którzy w przerwie między walkami kopali piłkę na Nowogrodzkiej. Potem była Łomżynianka, księgarnia Świt, stadion na zjeździe, wojna, odbudowa, puchary, awanse i spadki. Dziś ŁKS ma za sobą prawie 100 lat historii i wciąż gra.
0: To opowieść o klubie, który wiele razy upadał, ale zawsze wstawał. O ludziach, którzy połączyli sport z lokalną dumą i pokazali, że nawet w czwartoligowej codzienności jest sens, jeśli za herbem stoi społeczność, pamięć i tradycja.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro w poprzedniej części opowiadaliśmy o 100 latach historii ŁKS-u, to teraz przenieśmy się na Murawę i do meczu, który miał być wielkim finałem świętowania stulecia klubu, a wyszedł bolesny, zimny prysznic. Ponad 1500 kibiców liczyło na awans do drugiej ligi. Tymczasem ŁKS przegrał z Górnikiem Polkowice 2-3.
0: Atmosfera święta, biało-czerwone barwy, oprawy, śpiewy, a potem ogromny zawód. Po ostatnim gwizdku na murawie i na trybunach czuć było żal i sportowe poczucie niespełnienia po najboleśniejszej porażce sezonu.
1: Ten sezon miał być walką o przetrwanie, a nie o baraże. Klub od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, a jednak na stulecie istnienia ŁKS zameldował się w grze o awans.
0: Dlatego wielu kibiców mimo bólu mówi, że to i tak wielki sukces. Sam awans do baraży jest historycznym osiągnięciem, a nowy trener Maciej Tarnogrodzki uspokoił sytuację i zmienił styl gry na odważniejszy, bardziej ofensywny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Co sprawiło, że drużyna nagle zaczęła wyglądać jak ekipa, która nie tylko się broni, ale potrafi narzucić swoje warunki i na finiszu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.
0: Postawił na widowiskową grę i twardy charakter. Zespół grał wyżej, z większą wiarą w siebie, rzutem na taśmę wywalczył drugą pozycję i awans do baraży, ale w głowach zostaje obraz jedynego przegranego meczu.
1: Początek wyglądał jak wymarzony scenariusz dla gospodarzy. ŁKS ruszył ostro, dłużej utrzymywał się przy piłce i wydawało się, że gol jest kwestią czasu.
0: Tymczasem w 26 minucie pierwsza groźna akcja gości i Kacper Rzędełek głową wyprowadza Górnika na prowadzenie. ŁKS miał optyczną przewagę, ale do przerwy przegrywał 0-1.
1: Po przerwie w 48 minucie Marcin Stromecki wyrównał na 1-1. Trybuny eksplodowały i wydawało się, że ŁKS już tego nie wypuści.
0: Energia była namacalna, ale po kontrataku Górnika Szymon Skrzypczak znów dał prowadzenie gościom, a w 74 minucie Rzędełek podwyższył na 3-1 i wielu kibiców uznało, że to koniec marzeń.
1: ŁKS walczył jednak do końca. W 90 minucie Tymoteusz Klubś zdobył bramkę kontaktową na 2-3, ale doświadczenie Górnika przeważyło i to on zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
0: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
1: I teraz wszyscy pytają, co dalej? Problemy finansowe i organizacyjne nie znikną z dnia na dzień. Oczy zwrócone są na działaczy i na to, czy wyciągną wnioski z własnych błędów.
0: Przed władzami klubu poważne decyzje. Czy uda się utrzymać, a może wzmocnić kadrę trzecioligowej drużyny? Trener Tarnogrodzki ma ważny kontrakt, ale bez uporządkowania spraw organizacyjnych i finansowych nawet najlepszy szkoleniowiec nie zdziała cudów.
1: Marzenia o drugiej lidze trzeba na razie odłożyć na półkę, ale nie wyrzucać ich do kosza. Ten sezon pokazał, że w Łomży jest potencjał, odważna gra i społeczność, która potrafi wypełnić stadion.
0: Jubileusz nie przyniósł awansu, ale pokazał, że mimo problemów ŁKS wciąż jednoczy ludzi wokół piłki i budzi emocje, które długo nie gasną. A w sporcie kluczowe jest to, czy po takiej porażce ktoś potrafi wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz.
3: Muzyką się żyje.
4: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where is Love czy I Got a Feeling.
5: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
4: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie, na miejscu drugim, gorącej dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica, jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gościnny Zambrów zaprasza na 29 Dni Miasta Zambrowa. Od soboty 13 czerwca do niedzieli 14 czerwca mnóstwo fantastycznej zabawy. Na terenach zielonych nad Zalewem Miejskim atrakcyjna strefa rozrywki, wesołe miasteczko, a także koncerty, turnieje i konkursy. W sobotę 13 czerwca Gwiazda Wieczoru Dawid Kwiatkowski. W niedzielę 14 czerwca Gwiazda Wieczoru Skolim. Imprezuj z nami na Dniach Zambrowa.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
13: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
12: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
13: Za ile?
12: Za złotówkę.
13: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca w weekend Wielkiego Świętowania przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
18: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Audycja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
14: I po reklamie.
15: Łomża na czasie.
16: Marta Czabłowska. Przed nami duże sportowe wydarzenie dla pań w regionie. W stolicy województwa odbędzie się akcja w związku ze sportem dla wszystkich chętnych pań z Łomży i całego regionu. Czuć się zaproszone mogą wszystkie pełnoletnie kobiety, niezależnie od poziomu aktywności czy doświadczenia sportowego. Będą strefy biegowa, fitness, taneczna, rowerowa czy relaksu. Dodam, że wydarzenie jest bezpłatne, ale trzeba się zapisać wcześniej. Impreza sportowa odbędzie się 21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym.
17: Muzyką się żyje.
18: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
19: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
18: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
22: Ja też się super bawiłem.
23: Dzień dobry, bawiłam.
21: Tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
21: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
21: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
21: Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
21: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no mnie.

0: gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: Kina. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii 530 944 444.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
5: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
8: Będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
12: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
13: Co tam się będzie działo?
12: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
11: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie 2 Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łódzka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
10: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
7: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
6: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
7: Za ile?
6: Za złotówkę.
7: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129. Gościnny Zambrów zaprasza na 29 Dni Miasta Zambrowa. Od soboty 13 czerwca do niedzieli 14 czerwca mnóstwo fantastycznej zabawy. Na terenach zielonych nad Zalewem Miejskim atrakcyjna strefa rozrywki, wesołe miasteczko, a także koncerty, turnieje i konkursy. W sobotę 13 czerwca Gwiazda Wieczoru Dawid Kwiatkowski. W niedzielę 14 czerwca Gwiazda Wieczoru Skolim. Imprezuj z nami na Dniach Zambrowa.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Do oficjalnego lata już tak naprawdę bliżej niż dalej. I w Łomży powitamy je wspólnie 21 czerwca na łomżyńskich bulwarach. Będą warsztaty plecenia wianków z kwiatów czy regionalne przysmaki. No i co ważne, trzeba ubrać się na biało. Natomiast zupełna dowolność, jeśli chodzi o dress code, jest na Dniach Zambrowa. Chociaż dla wszystkiego polecam coś przeciwdeszczowego. Sami wiecie, że pogoda jest kapryśna, ale atmosfera w Zambrowie dziś gorąca. Gwiazdą wieczoru będzie Skolim.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalnie specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na SKA.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie w

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oscar Sims. Radio SK. Warto z nami zostać. Autopromocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
16: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
17: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
16: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
17: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
16: A papierologia?
17: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
16: Serio? To dawaj kontakt.
17: Promień Energii. 530 944 444.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
20: I po reklamie.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
15: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
17: Luzik.
18: Arbuzik.
17: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
18: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
19: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam.
18: Z tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
17: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
18: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
17: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
18: Tak.
17: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
18: Tak, bardzo.
17: Jesteś za?
18: Tak, żeby wszyscy słuchali.
15: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
3: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
15: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ja

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: STD Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo. Przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca w weekend Wielkiego Świętowania przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
15: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Oj, intensywny ten weekend pod względem imprez, ale miejsca na odpoczynek nie ma na pewno. Jeśli wczoraj bawiliście się w Łomży, no to mamy dla Was kolejny kierunek na weekend. Dziś zaprasza Zambrów. Będą koncerty, atrakcje, no i dobra atmosfera, czyli wszystko to, co lubimy najbardziej. Kilkanaście minut z drogi i jesteście w samym środku kolejnego święta naszego regionu. Wczoraj Łomża, dziś Zambrów, więc korzystajmy z tego weekendu, póki trwa. A gwiazdy wieczoru to dziś Bro i Skolim.
15: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
16: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz. A
0: to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
13: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
12: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
13: Za ile?
12: Za złotówkę.
13: Dokładnie tak, w Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky, Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
17: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
11: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
10: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
11: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
10: A papierologia?
11: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
10: Serio? To dawaj kontakt.
11: Promień Energii. 530 944 444.
12: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca w weekend Wielkiego Świętowania przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
13: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Leksi, jak emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
7: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: SK.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wszystko brzmi lepiej.
16: W harmonii.
15: Dwa głosy współgrają.
16: Ze sobą.
15: Przekazują z lekkością.
16: Trudne wiadomości.
15: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
16: Betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: I po reklamie.
26: Łomża na czasie.
27: Marta Czabłowska. Przed nami duże sportowe wydarzenie dla pań w regionie. W stolicy województwa odbędzie się akcja w związku ze sportem dla wszystkich chętnych pań z Łomży i całego regionu. Czuć się zaproszone mogą wszystkie pełnoletnie kobiety, niezależnie od poziomu aktywności czy doświadczenia sportowego. Będą strefy biegowa, fitness, taneczna, rowerowa czy relaksu. Dodam, że wydarzenie jest bezpłatne, ale trzeba się zapisać wcześniej. Impreza sportowa odbędzie się 21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
6: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
5: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
6: Za ile?
5: Za złotówkę.
6: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Escape.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii. 530 944 444.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
20: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
19: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
21: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
19: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długobożu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długobóz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Łomża na czasie.
22: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Do oficjalnego lata już tak naprawdę bliżej niż dalej. I w Łomży powitamy je wspólnie 21 czerwca na łomżyńskich bulwarach. Będą warsztaty plecenia wianków z kwiatów czy regionalne przysmaki. No i co ważne, trzeba ubrać się na biało. Natomiast zupełna dowolność, jeśli chodzi o dress code, jest na Dniach Zambrowa. Chociaż dla wszystkiego polecam coś przeciwdeszczowego. Sami wiecie, że pogoda jest kapryśna, ale atmosfera w Zambrowie dziś gorąca. Gwiazdą wieczoru będzie Skolim.
0: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
20: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy!
2: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: I po reklamie.

0: Dobrze. Reklama.
1: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
2: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
1: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
2: Za ile?
1: Za złotówkę.
2: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
4: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem Radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. W lipcu ma rozpocząć się remont oddziału dziecięcego w szpitalu w Łomży. W ramach przebudowy pojawi się nowy sprzęt, a liczba łóżek zostanie zwiększona. Mówią Jacek Piorunek z zarządu województwa, Dariusz Domasiewicz, dyrektor szpitala w Łomży i koordynator oddziału dziecięcego Jarosław Kowalczuk.
2: Najlepszą informacją, którą chcemy przekazać dla szpitala wojewódzkiego i dla społeczności Łomży i okolic, to jest to, że rozpoczynamy właśnie remont oddziału dziecięcego. Korzystamy z pieniędzy Interreg Polska-Litwa. Jak Państwo pamiętacie, Interreg Polska-Ukraina to kardiologia, a Interreg Polska-Litwa to oddział dziecięcy. Na czym ten remont? Oczywiście remont oddziału, nowe łóżka dla dzieci młodszych, dla dzieci dorosłych, również specjalne kozetki dla rodziców, bo wiadomo, rodzice są zawsze z dziećmi na takich oddziałach najczęściej, i oczywiście sprzęt, który jest coraz lepszy i będzie na wyposażeniu oddziału dziecięcego. Cały projekt to suma około 6 milionów złotych, w tym 1 300 tysięcy to udział własny szpitala, a więc środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
3: To, co powiedział pan marszałek, ważna informacja, a więc długo oczekiwany remont oddziału dziecięcego, w pełni nowoczesny oddział będą miały dzieciaki tak naprawdę już niebawem w szpitalu wojewódzkim w Łomży. 6,5 miliona złotych, 1 300 dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy, bo tak jak widzicie Państwo, to wsparcie cały czas jest. I tak jak powiedziałem, już niebawem dzieci będą mogły korzystać ze wspaniałego, nowego oddziału, w pełni nowego. Tam będzie po prostu wszystko nowe. A więc nowa budowlanka, nowe wyposażenie, właśnie te fotele, o których wspomniał Pan Marszałek, dla rodziców, aby te młodsze dzieci, które potrzebują tego wsparcia, rodzice, żeby mogły tak naprawdę ci rodzice w takich warunkach bardzo przyzwoitych z tymi dziećmi przebywać. Także zapraszamy do zwiedzania jeszcze starego oddziału, żeby potem można za jakiś czas zobaczyć, jaka tutaj transformacja wydarzyła się. Generalnie sam proces inwestycyjny jest już w pełni przygotowany. Z powodów logistycznych zaczynamy go dokładnie 1 lipca i oddział będzie przeniesiony, połączony tak naprawdę z oddziałem chyba ginekologicznym albo noworodkowym, ale w tych obszarach, tak jeszcze to sobie doszczegółowiamy. Generalnie prowadzimy bardzo dużo inwestycji, naprawdę logistycznie jest to ogromne wyzwanie, ale przez ostatnie kilkanaście miesięcy pokazaliśmy, że nie zwalniamy tempa, szpital pracuje normalnie, natomiast ten etap logistyczny oczywiście postaramy się tak zrobić, żeby nie był uciążliwy dla pacjentów, ale też i dla firmy, która ten remont wykonuje. Chcielibyśmy, żeby na gwiazdkę, tak, żeby na Boże Narodzenie to było. Oczywiście zależy to od wykonawcy. Wszyscy dokładnie wiemy, że inwestycje w szpitalu są obarczone różnymi trudnościami. Tak? To nawet nie chodzi o to, że budynek jest stary, no ale też szpital musi funkcjonować, więc czasami coś się przeciąga, ale staramy się, żeby to mniej więcej było w tych okresach, o których wspomniałem.
4: Nie jest najgorzej, są gorsze oddziały, ale jest to jednak dosyć duża trauma i dyskomfort dla rodziców i dla dziecka, więc chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do przebywania dla rodziców i dla dzieci, żeby czuło się jeszcze lepiej niż teraz. Już obecność mam, czy rodziców przy dziecku jest dosyć dużym plusem, jeżeli chodzi o psychikę dzieci, natomiast jeżeli to będą warunki jeszcze lepsze, będą oddzielne toalety, będą jakieś inne tutaj socjalne, dodatkowe, to na pewno ich pobyt będzie przebiegał lepiej, łagodniej, bez jakiejś takiej traumy szpitalnej. Tutaj miejsc mamy generalnie w oddziale 20. 20 miejsc mamy troszkę więcej, dlatego że nie każde dziecko może leżeć z innym dzieckiem, bo tutaj segregujemy, jeżeli chodzi o choroby, żeby nie dochodziło do jakichś nadkażeń, co by było dodatkowych komplikacji u takich dzieci, no i na pewno niezadowolenie rodziców. Po remoncie będzie więcej, będzie o 5 więcej.
0: SK Łomża.
1: Pracownia hybrydowa w szpitalu w Łomży prawie gotowa. To miejsce, które łączy w sobie cechy sali operacyjnej i pracowni zabiegów kardiologii interwencyjnej. Dzięki inwestycji poszerzony zostanie zakres zabiegów, a skorzystają przede wszystkim pacjenci obciążeni dużym ryzykiem powikłań. 1 000 000 złotych na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym regionie. To dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Kasa trafi też do Łomży, do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. To na warsztaty i spotkania rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami kryzysowymi. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, wicemarszałek Wiesława Burnos, członek zarządu Jacek Piorunek oraz Monika Borkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.
5: Dzisiaj mówimy o kwocie 1 000 000 złotych. Jest to kwota kwota, która jest w naszym budżecie województwa, to są to nasze środki samorządowe. Przekazujemy je dzisiaj organizacjom pozarządowym, dla 11 organizacji. To jest też taki właśnie sposób, aby wiele kompetencji, które mamy jako województwo, jako samorząd, żeby te kompetencje były realizowane przez tak zwane NGOsy, przez trzeci sektor, bo często właśnie ten sektor wie najlepiej, jakie są problemy wśród naszych mieszkańców. Niezwykle ważne zadanie, czyli pomoc psychiatryczna dla naszych najmłodszych mieszkańców. Od 1 do 18 roku życia są to dzieci i młodzież z różnymi problemami, także ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. Jestem przekonany, że te środki będą pomagały naszym najmłodszym mieszkańcom, aby dochodzić do zdrowia. A Państwu dziękuję za Waszą pracę, niezwykle wrażliwą i niezwykle ważną dla naszego regionu.
6: Ja tylko dodam, że na terenie naszego województwa działa 19 ośrodków pierwszego poziomu, 6 drugiego poziomu. Drugi poziom charakteryzuje się tym, że tam już jest pobyt dzienny dzieci, że tak naprawdę jest dzisiaj, podpisując z Wami umowy, chcemy powiedzieć, że całe województwo jest zaopiekowane. Dzieci są, otrzymują pomoc, gdzie problem dziecka jest rozpoznawany w środowisku. I jeżeli dane dziecko zgłasza się do naszej placówki, do naszego ośrodka, to nad tym dzieckiem tak jak gdyby pracuje 3 osoby. Rozpoznawane jest środowisko, szkoła, psycholog i wybierana jest metoda i sposób pomocy takiemu dziecku. Oprócz tego, oprócz dzieci, opieką objęte są rodziny, rodzice. Czym się kierowaliśmy, wybierając 11 podmiotów, z którymi dziś podpiszemy umowy, to powie pani dyrektor Monika Borkowska.
7: Pozostało wyrazić również swoją radość z tego, że 1 000 000 złotych budżetu województwa zostały przeznaczone na organizacje pozarządowe w sferze opieki i ochrony zdrowia. Drodzy Państwo, mimo że nasze szpitale coraz lepiej działają w sferze oddziałów psychiatrii i ta opieka jest coraz lepsza, to mimo wszystko oczekiwania społeczeństwa i obecny stan zdrowia, w szczególności młodzieży, potrzebuje jeszcze dodatkowego wsparcia i dobrze, że wychodzą naprzeciw organizacje pozarządowe, które się tym zajmą, które odciążą w jakimś sensie albo dopełnią system ochrony psychiatrycznej w naszym województwie i wierzę, że będą to dobrze wydane środki finansowe. Pan marszałek mówił o 2 ważnych chorobach. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na ogromną plagę, która nas w tej chwili spotkała w województwie. To jest depresja dzieci, młodzieży, ale też dorosłych i myślę, że tutaj w tej sferze też te organizacje, które dzisiaj otrzymają środki finansowe, będą mogły działać.
8: Jeśli chodzi o podpisanie dzisiejszych umów, w naborze konkursowym przyjęliśmy zasadę, że dofinansujemy działania stricte skierowane do dzieci, rodziców, jeśli chodzi o wsparcie terapeutyczne, wsparcie psychologiczne. Będą to sfinansowane warsztaty terapii, warsztaty wsparcia dla rodziców. Odeszliśmy tutaj od ofert i finansowania konferencji. Chcemy, żeby te środki trafiły bezpośrednio do dzieci. Z uwagi na długi okres oczekiwania w systemie publicznym na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii dziecięcej, liczymy, że te środki zwiększą dostępność do świadczeń dla dzieci i młodzieży.
1: Nie tylko muzyczne, ale i piłkarskie emocje czekają nas w ten weekend. W piątek startuje międzynarodowy turniej piłkarski Łomża Cup. O puchar powalczą 13-latkowie z Polski i zagranicy. O szczegółach mówi Łukasz Uściłowski, prezes MLKS-u.
9: Już w ten piątek startuje kolejna edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Łomża Cup. Kto w tym roku zawalczy o puchar?
10: 12 czerwca kolejna edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Łomża Cup z udziałem 12 drużyn. Międzynarodowy turniej, bo będziemy gościć 2 litewskie drużyny. Największą litewską akademię piłkarską, czyli Baltic Football Academy Wilno oraz Żalgiris Kowno. Poza tym akademie piłkarskie z całej Polski, m.in. Arka Gdynia, Jaguar Gdańsk, Motor Lublin, Podlasie Biała Podlaska, Warszawia, Warszawa, oczywiście gospodarze, czyli Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy. W tym roku turniej dedykowany jest dla rocznika 2013, także przez 3 dni wielkie sportowe emocje, 12 drużyn, system rozgrywek każdy z każdym, mecze są rozgrywane równolegle na 3 pełnowymiarowych boiskach. Mecze będą odbywać się na płytach z naturalną trawą, czyli na płycie głównej stadionu miejskiego, na płycie bocznej stadionu miejskiego oraz na płycie ze sztuczną nawierzchnią przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
9: Rozumiemy, że wszystkie spotkania są otwarte i każdy mieszkaniec Łomży, który chciałby pokibicować, zobaczyć, jak radzą sobie młodzi zawodnicy, może wziąć udział.
10: Tak, turniej oczywiście ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu. Wiemy, że wraz z drużynami przyjezdnymi kibicować wybierają się rodzice naszych gości, oczywiście też rodzice naszej drużyny. Także zapraszamy wszystkich, zwłaszcza, że jak co roku nasz turniej ma nie tylko wymiar sportowy, ale też wymiar charytatywny. Zbieramy środki na leczenie dzieci jak co roku. W tym roku zbieramy na leczenie niespełna 6-letniego Leo Kosińskiego, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, więc będzie można za datek do puszki skosztować pysznych posiłków z grilla, a punktem kulminacyjnym w niedzielę będą akcje charytatywne, w tym ta główna licytacja koszulki z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej.
9: Czy jest jakiś określony budżet, który chcecie uzbierać właśnie na leczenie tego chłopca, czy po prostu tyle, ile uda się zebrać, taką kwotą zostanie wsparty ten chłopiec?
10: Nie narzucamy sobie oczywiście żadnych odgórnych celów, natomiast wierzymy i wiemy, mamy to doświadczenie z lat poprzednich, że nasi goście, nasi rodzice okazują się wielkim sercem, także myślę, że kwota będzie adekwatna do serc naszych rodziców, naszych gości.
9: Co zwycięzcy tego turnieju dostaną? Czy to będzie tylko puchar, czy będą jeszcze jakieś nagrody rzeczowe? Jak to wygląda?
10: Wszystkie drużyny, które biorą udział w turnieju, otrzymają pamiątkowe medale, puchary. Oczywiście dla 3 najlepszych drużyn przygotowaliśmy vouchery na zakup sprzętu sportowego w jednej z dużych sieci sklepów sportowych. Także przewidziane są nagrody rzeczowe dla indywidualnie najlepszych zawodników, czyli dla najlepszego zawodnika turnieju, dla najlepszych

0: piłkę nożną 11-osobową. Też ten turniej jest rozgrywany w ramach piłki nożnej 11-osobowej, czyli świetne przetarcie przed kolejnym sezonem. Natomiast, no, tak jak mówiłem, no, tutaj przede wszystkim poligon doświadczalny i możliwość sprawdzenia się na tle innych drużyn z Polski czy też z zagranicy.
1: No właśnie, to doświadczenie dla naszych piłkarzy, a ogólnie najważniejszy jest wynik sportowy, czy jednak edukacja tych młodych sportowców, to żeby właśnie ćwiczyli te swoje piłkarskie umiejętności?
0: Na pewno wynik sportowy jest ważny, każdy przyjeżdża tu po to, żeby wygrać, natomiast zarówno dla nas, jak też dla innych akademii, które na co dzień rywalizują przede wszystkim w ligach wojewódzkich w swoim obszarze, w którym występują, takie przetarcie się z drużynami z różnych regionów Polski jest bardzo istotne, można zweryfikować swój poziom umiejętności piłkarskich, podpatrywać też pewne rozwiązania techniczne, taktyczne innych drużyn, ale to też integracja, bo 3 dni przebywamy w gronie rówieśników z różnych obszarów Polski, z zagranicy, także integracja, fair play. No i oczywiście ten aspekt sportowy też jest niezwykle ważny.
1: Warto to zobaczyć na żywo, na własne oczy.
0: Oczywiście jeszcze raz zapraszam, 12-14 czerwca, od piątku do niedzieli, zaczynamy w piątek o godzinie 16 pierwszymi spotkaniami. Warto podkreślić, że ten turniej i organizacja tego turnieju to olbrzymie przedsięwzięcie zarówno organizacyjne, jak też finansowe. Dziękujemy za wsparcie województwu podlaskiemu, marszałkowi Jackowi Piorunkowi, miastu Łomża, prezydentowi Mariuszowi Szanowskiemu, a także licznemu gronu sponsorów prywatnych, dzięki którym ten turniej będzie miał odpowiednią rangę. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, to oczywiście tutaj ten turniej odbywa się dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców młodzieżowego ŁKS-u. W tym roku to rodzice rocznika 2013, którym bardzo mocno dziękujemy za bardzo intensywną pracę na rzecz turnieju Łomża Cup 2026.
2: SK Łomża News.
3: Wieża Ciśnień. Ta konstrukcja przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, jak stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
4: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i Starówki.
3: Kiedy powstała i po co?
4: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
3: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
4: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
3: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
4: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
3: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
4: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji, więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
4: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
3: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
4: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
3: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
4: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
3: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?

0: zrobić?
1: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
0: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
1: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
1: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy generała Władysława Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
0: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
1: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem jako bohaterka miejskiej scenografii.
0: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
1: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
0: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
1: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
1: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
0: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
1: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
1: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
0: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
1: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
0: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
1: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
0: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
1: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
0: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
1: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
0: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
1: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
0: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
1: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
0: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
1: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
0: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
1: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
0: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
1: Katedrę Świętego Michała Archanioła, skarpy nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
1: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
0: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
1: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
0: A na miejscu?
1: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
0: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
1: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
0: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
1: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
0: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
1: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
1: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
0: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
1: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
0: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
1: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
0: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
1: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
0: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
1: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
0: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
1: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
0: Bez wsparcia z budżetu portu centralnego, taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
1: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Hotel w wieży Ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
1: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
0: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
1: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału. To wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
0: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
1: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
0: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
1: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
0: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
1: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
0: Historia łomżyńskiej wieży Ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
1: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
0: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: SK Łomża News.
0: Historia Łomży i piłki nożnej to gotowy scenariusz na film. Od legionistów, przez narodziny łomżyńskiego klubu sportowego i jego znaczenie dla miasta, aż po dzisiejsze emocje i sportowe rozczarowania. Od czego to się zaczęło?
1: W 1916 roku do Łomży przyjechał pierwszy pułk piechoty legionów i przywiózł piłkę nożną. Grano w koszarach. Dopiero 4. pułk piechoty wyniósł futbol poza mury jednostki, na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej. Mecze między pułkami przyciągały tłumy.
0: A kiedy w tym wszystkim pojawił się łomżyński klub sportowy?
1: Po wojnie z bolszewikami powstał wojskowy klub sportowy Piechur Łomża, co obudziło marzenie o cywilnym klubie. Próby były nieudane, aż w 1926 roku powstała Łomżynianka w biało-czerwonych pasach z Wacławem Cieślukiem jako kapitanem i organizatorem.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: I z tej Łomżynianki wyrasta ŁKS?
1: Tak. 16 kwietnia 1928 roku zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Cieśluk, a biuro mieściło się w jego księgarni Świt. W inauguracyjnym meczu ŁKS rozgromił 71. Pułk Piechoty z Zambrowa 6-0 i zakończył sezon bez porażki.
0: Moda na ŁKS wybuchła od razu?
1: W mieście zapanowała euforia. Przybywało kibiców i sekcji sportowych. W 1929 roku ŁKS zaczął ligowe zmagania w klasie B. Wygrał ją w 1932 roku, a rok później awansował do klasy A.
0: I wtedy wchodzi polityka, cały na wojskowo?
1: W 1934 roku do klubu wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Nazwę zmieniono na Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło patronat. Sportowo był to złoty czas. ŁKS wygrał swoją grupę klasy A i był o krok od baraży o pierwszą ligę, ale przegrał z WKS Grodno.
0: A na stadion przyjeżdżały wtedy wielkie firmy.
1: W tym samym roku w Łomży zagrali Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa. Stadion pękał w szwach. ŁKS utrzymywał mocną pozycję w klasie A aż do sezonu 1937-38, po czym wyrzucono go z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składki. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy zginęło, klub przestał istnieć, a stadion został zrównany z ziemią.
0: Co działo się po wojnie?
1: Po rozminowaniu obiektu społecznie odbudowano stadion. Wrócili młodzi piłkarze sprzed wojny. Klub, dostosowując się do realiów Polski Ludowej, przyjął nazwę Ontur Łomża. Później wróciła nazwa ŁKS z dodatkami Związkowiec, Budowlani, Kolejarz, Start. Zdobył Puchar Polski Okręgowego Związku Piłki Nożnej Białystok w 1952 i 1966 roku, ale do drugiej ligi nie awansował.
0: A potem afery, skandale i nawet zmiana barw.
1: Problemy organizacyjne i zanik szkolenia młodzieży doprowadziły w 1981 roku do zmiany barw na srebrno-czerwone, co wywołało oburzenie. Szybko wrócono do tradycyjnych kolorów, lecz po 1989 roku klub znów balansował na krawędzi. W 1995 roku był o krok od upadłości i spadł do niższych lig.
0: A jednak Łomża doczekała się gry na zapleczu Ekstraklasy.
1: Po awansie do trzeciej ligi i dwóch świetnych sezonach ŁKS wszedł na zaplecze Ekstraklasy. Miasto żyło piłką. Przyjeżdżały Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, a ŁKS potrafił wygrywać z faworytami. Po dwóch sezonach wyszły jednak na jaw poważne problemy finansowe. Zespół spadł i został zdegradowany do czwartej ligi. Ale dzięki grupie sympatyków klub uratowano.
0: I znów powrót z dalekiej podróży. Jak wyglądała najnowsza odbudowa?
1: Czwartoligowe zmagania trwały dwa sezony. W rozgrywkach 2010-2011 ŁKS awansował do trzeciej ligi i po 45 latach zdobył Okręgowy Puchar Polski. Odbudowano niemal wszystkie roczniki młodzieżowe, a sukcesy młodych piłkarzy dają nadzieję na kolejne rozdziały tej historii.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak ŁKS przez dekady kształtował życie Łomży, to przyjrzyjmy się samej jego historii krok po kroku.
1: W czasie I wojny światowej w 1916 roku do Łomży trafił pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Początkowo grano w koszarach, ale gdy mecze przeniesiono na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej, mieszkańcy zaczęli tłumnie przychodzić, żeby zobaczyć, o co w tym futbolu chodzi.
0: Czyli najpierw wojskowa ciekawostka, a potem miejska pasja. Kiedy pojawiła się myśl o własnym cywilnym klubie?
1: Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku powstał 33. Pułk Piechoty i wojskowa drużyna Piechur. To obudziło w mieszkańcach ambicje, by mieć klub niezależny od armii, choć wcześniejsze cywilne sekcje szybko się rozpadały. Przełomem była Łomżynianka, założona w 1926 roku z Wacławem Cieślukiem jako twarzą zespołu. W kwietniu 1928 roku, po zmaganiach z urzędami, zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Wacław Cieśluk, a tymczasowe biuro klubu mieściło się w jego księgarni Świt.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Mamy więc datę narodzin ŁKS-u. Jak wyglądał ten pierwszy oficjalny mecz? Bo to zawsze jest moment symboliczny.
1: 29 kwietnia ŁKS zagrał z 71. Pułkiem Piechoty z Zambrowa i wygrał 6-0. Rok 1928 zakończył bez porażki. 7 zwycięstw, 2 remisy. W mieście wybuchła moda na ŁKS. Klub szybko zdobył kibiców i rozwijał kolejne sekcje.
0: A jak wyglądała liga w tamtych czasach?
1: W 1929 roku powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku, a ŁKS trafił do klasy B, czyli odpowiednika trzeciej ligi. W 1933 roku awansował do klasy A. Wygrał swoją grupę, stracił tylko jeden punkt i był o krok od baraży o pierwszą ligę z takimi klubami jak Krakowia czy Pogoni Lwów.
0: Czyli Łomża naprawdę ocierała się o absolutną czołówkę przedwojennej Polski. Co ich zatrzymało?
1: W finale okręgu ŁKS trafił na WKS Grodno, najlepszą drużynę regionu, i przegrał dwumecz. Mimo to sezon był przełomowy. W 1934 roku wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Klub przyjął nazwę Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło nad nim patronat.
0: Patronat wojska to nie tylko nazwa. Co to dało klubowi w praktyce?
1: Przede wszystkim nowoczesny stadion nad Narwią. Zdrenowane boisko z krytą trybuną i szatniami. Bieżnię, płytę treningową, korty, boiska do gier, halę, basen i przystań wieślarską. To był jeden z najpiękniejszych stadionów w II Rzeczypospolitej, na którym w 1934 roku zagrały m.in. Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: Wiem, że w pewnym momencie ŁZKS został po prostu wyrzucony z rozgrywek. Za co?
1: W sezonie 1937-38 ŁKS utrzymywał stabilną pozycję w klasie A, ale Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyrzucił klub z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składkę. Od tej pory grano już tylko mecze towarzyskie. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy i działaczy zginęło, a stadion został kompletnie zniszczony i zaminowany.
0: Wojna przerwała całe życie klubu. co działo się z piłką w Łomży w czasie okupacji.
1: Formalnie ŁKS nie istniał. Sowieci nakazali utworzenie Zrzeszenia Sportowego Spartak, gdzie skupiono łomżyńskie kluby, a część dawnych piłkarzy ŁKS-u musiała je reprezentować. Po wejściu Niemców oficjalne rozgrywki zamarły, a stadion, który był dumą miasta, praktycznie przestał istnieć.
0: A jednak po wojnie klub wrócił. Jak wyglądały te pierwsze kroki?
1: Po wojnie ocalała grupa młodych piłkarzy zaczęła grać jako Omtur Łomża na tak zwanym stadionie biskupim, bo przedwojenny obiekt nad Narwią był ruiną i trzeba go było rozminować. Potem społecznie go odbudowano, a klub wrócił do nazwy Łomżyński Klub Sportowy z różnymi dodatkami, co miało pomóc w finansowaniu.
0: Jakie były najważniejsze powojenne momenty przed erą współczesną?
1: W latach 50. i 60. ŁKS dwa razy zdobył Puchar Polski Okręgu Białostockiego. W 1952 i 66 roku, a wtedy był o krok od awansu do drugiej ligi. Pod koniec lat 50. klub się ustabilizował i wybudowano stadion, ale od początku lat 70. pojawiły się fikcyjne etaty, skandale, a w latach 80. zamarło szkolenie młodzieży i narosły problemy finansowe.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Dochodzimy do lat 90., które wielu kibicom kojarzą się z sinusoidą. Raz w górę, raz w dół. Jak wyglądała wtedy sytuacja ŁKS-u?
1: Przez całe lata 90. ŁKS krążył między trzecią a czwartą ligą. W 1995 roku klub był o krok od upadłości. Uratowało go miasto Łomża, spłacając długi. Po reorganizacji rozgrywek w 1998 roku ŁKS spadł do czwartej ligi i przez kilka lat nie potrafił z niej awansować, a frekwencja spadła z około 1500 do kilkuset widzów.
0: A jednak przyszedł moment, kiedy Łomża znów żyła piłką. Awans na zaplecze ekstraklasy?
1: Tak. Po okresie marazmu klub awansował do trzeciej ligi, a po dwóch bardzo dobrych sezonach wszedł na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2006-2007. Średnia frekwencja sięgała prawie 3000 widzów, a mecze z Ruchem Chorzów, Lechią Gdańsk, Śląskiem Wrocław czy Arką Gdynia przyciągały tłumy.
0: Brzmi jak sportowe święto, ale za kulisami było gorzej. Co się działo z finansami po tym awansie?
1: Okazało się, że klub ma poważne problemy finansowe. Wymieniono prawie cały zarząd, udało się zgłosić zespół do drugiej ligi i w sezonie 2006-2007 ŁKS zajął 13 miejsce. A w kolejnym sezonie, mimo wejścia kuratora Jana Gąsiorka, drużyna spadła o klasę niżej i po reformie grała w nowej drugiej lidze.
0: I to nie był koniec kłopotów. Kolejny kurator, problem z licencją, spadki.
1: Narastające długi sprawiły, że zarząd podał się do dymisji, a 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył kuratora, mecenasa Wincentego Wybranowskiego. Z powodu zadłużenia zespół po spadku do trzeciej ligi nie otrzymał licencji i w sezonie 2009-2010 grał w czwartej lidze, w grupie Podlaskiej.
2: Historia miasta w radiu Eska Łomża.
0: Wtedy pojawiła się też nowa nazwa ŁKS 1926 Łomża. Skąd ta zmiana i co przyniosła?
1: To było nawiązanie do daty powstania i próba uporządkowania sytuacji prawnej. W 2011 roku klub wygrał Grupę Podlaską czwartej ligi, awansował do trzeciej ligi i grał tam do sezonu 2018-2019, kiedy po zajęciu 18 miejsca spadł z powrotem do czwartej ligi.
0: I znów trzeba było się wspinać. Jak wyglądał ten najnowszy powrót do trzeciej ligi?
1: 17 czerwca 2023 roku ŁŻKS wygrał 5-0 z KS Śniadowo i zapewnił sobie awans do trzeciej ligi. Od momentu zmiany nazwy zespół 7 razy zdobył regionalny Puchar Polski w województwie podlaskim, co regularnie otwiera mu drogę do ogólnopolskich rozgrywek.
0: Ale ŁKS to nie tylko pierwsza drużyna. Jak wygląda klub, jeśli chodzi o sekcje i młodzież?
1: W klubie działało 19 sekcji. Od boksu i lekkoatletyki po siatkówkę i kolarstwo. Ale piłka nożna zawsze była najważniejsza. Odbudowano szkolenie młodzieży w prawie wszystkich rocznikach, a wyniki tych drużyn dają realną nadzieję na przyszłość.
0: Co sprawiło, że mimo tylu kryzysów ten klub wciąż istnieje?
1: Determinacja piłkarzy i działaczy, którzy po wojnie społecznie odbudowywali stadion nad Narwią i godzili się na zmiany nazw oraz wsparcie miasta i kibiców. Samorząd spłacił długi. Później grupa ludzi dobrej woli utrzymała przy życiu ponad 80-letni klub. ŁKS stał się częścią tożsamości Łomży. Rodzinne wyjścia na stadion i wspomnienia meczów z dzieciństwa budują tę więź.
0: Zaczęło się od legionistów, którzy w przerwie między walkami kopali piłkę na Nowogrodzkiej. Potem była Łomżynianka, księgarnia Świt, stadion na zjeździe, wojna, odbudowa, puchary, awanse i spadki. Dziś ŁKS ma za sobą prawie 100 lat historii i wciąż gra.
1: To opowieść o klubie, który wiele razy upadał, ale zawsze wstawał. O ludziach, którzy połączyli sport z lokalną dumą i pokazali, że nawet w czwartoligowej codzienności jest sens, jeśli za herbem stoi społeczność, pamięć i tradycja.
2: To jest magazyn lokalny radia Eska Łomża.
0: Z Skoro w poprzedniej części opowiadaliśmy o 100 latach historii ŁKS-u, to teraz przenieśmy się na Murawę i do meczu, który miał być wielkim finałem świętowania stulecia klubu, a wyszedł bolesny, zimny prysznic. Ponad 1500 kibiców liczyło na awans do drugiej ligi. Tymczasem ŁKS przegrał z Górnikiem Polkowice 2-3.
1: Atmosfera święta, biało-czerwone barwy, oprawy, śpiewy, a potem ogromny zawód. Po ostatnim gwizdku na murawie i na trybunach czuć było żal i sportowe poczucie niespełnienia po najboleśniejszej porażce sezonu.
0: Ten sezon miał być walką o przetrwanie, a nie o baraże. Klub od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, a jednak na stulecie istnienia ŁKS zameldował się w grze o awans.
1: Dlatego wielu kibiców mimo bólu mówi, że to i tak wielki sukces. Sam awans do baraży jest historycznym osiągnięciem, a nowy trener Maciej Tarnogrodzki uspokoił sytuację i zmienił styl gry na odważniejszy, bardziej ofensywny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Co sprawiło, że drużyna nagle zaczęła wyglądać jak ekipa, która nie tylko się broni, ale potrafi narzucić swoje warunki i na finiszu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.
1: Postawił na widowiskową grę i twardy charakter. Zespół grał wyżej, z większą wiarą w siebie, rzutem na taśmę wywalczył drugą pozycję i awans do baraży, ale w głowach zostaje obraz jedynego przegranego meczu.
0: Początek wyglądał jak wymarzony scenariusz dla gospodarzy. ŁKS ruszył ostro, dłużej utrzymywał się przy piłce i wydawało się, że gol jest kwestią czasu.
1: Tymczasem w 26 minucie pierwsza groźna akcja gości i Kacper Rzędełek głową wyprowadza Górnika na prowadzenie. ŁKS miał optyczną przewagę, ale do przerwy przegrywał 0-1.
0: Po przerwie w 48 minucie Marcin Stromecki wyrównał na 1-1. Trybuny eksplodowały i wydawało się, że ŁKS już tego nie wypuści.
1: Energia była namacalna, ale po kontrataku Górnika Szymon Skrzypczak znów dał prowadzenie gościom, a w 74 minucie Rzędełek podwyższył na 3-1 i wielu kibiców uznało, że to koniec marzeń.
0: ŁKS walczył jednak do końca. W 90 minucie Tymoteusz Klubś zdobył bramkę kontaktową na 2-3, ale doświadczenie Górnika przeważyło i to on zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
1: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
0: I teraz wszyscy pytają, co dalej? Problemy finansowe i organizacyjne nie znikną z dnia na dzień. Oczy zwrócone są na działaczy i na to, czy wyciągną wnioski z własnych błędów.
1: Przed władzami klubu poważne decyzje. Czy uda się utrzymać, a może wzmocnić kadrę trzecioligowej drużyny? Trener Tarnogrodzki ma ważny kontrakt, ale bez uporządkowania spraw organizacyjnych i finansowych nawet najlepszy szkoleniowiec nie zdziała cudów.
0: Marzenia o drugiej lidze trzeba na razie odłożyć na półkę, ale nie wyrzucać ich do kosza. Ten sezon pokazał, że w Łomży jest potencjał, odważna gra i społeczność, która potrafi wypełnić stadion.
1: Jubileusz nie przyniósł awansu, ale pokazał, że mimo problemów ŁKS wciąż jednoczy ludzi wokół piłki i budzi emocje, które długo nie gasną. A w sporcie kluczowe jest to, czy po takiej porażce ktoś potrafi wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz.
2: SK Łomża News.
0: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy. I dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
1: Koniec IX wieku, wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
0: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
1: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół Świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz w późniejszej lokalizacji miasta stanął zamek książąt mazowieckich.
0: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
1: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340. A pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 km w dół rzeki, w wygodniejsze, handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
0: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
1: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na dwa miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: A potem, po Złotym Wieku, przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
1: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
0: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
1: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
0: I wchodzimy w XX wiek.
1: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe, Polacy chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, 1 ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
0: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
1: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozów w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
0: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
1: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum, powstają nowe osiedla i zakłady, między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
0: A potem?
1: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
0: A w XXI wieku?
1: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
1: To opowieść o Łomży od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX, złoty czas wieku XV i XVI, zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
0: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
1: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
0: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
1: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
0: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
1: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
0: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
1: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Wspomniałaś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
1: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
0: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
1: Są pamiątki po Łomżyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych, portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
0: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
1: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
0: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
1: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
0: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona 20-leciu międzywojennemu?
1: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
0: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
1: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
0: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
1: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
0: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
1: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniano ją wałami i powstał gród z podgrodziami, ważny punkt w regionie.
0: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
1: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
0: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
1: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
0: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
1: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
0: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli Wikingowie.
1: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
0: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
0: Wspomniałeś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
1: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Strękowej.
0: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
1: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra, a dla wyobraźni opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
0: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
1: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
0: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców, a jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
1: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii, o ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość. Od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokacje miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
0: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
0: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
1: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
0: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
1: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
0: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
2: SK Łomża News.
0: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko Narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: To późniejsza romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko, jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na Górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce? To bardzo rzadki typ roślinności, który lubi ciepło i słońce. Lodowiec ukształtował tu żyzne piaski, żwiry i gliny, a zróżnicowane nachylenie stoków stworzyło idealne warunki dla roślin światłolubnych i wapieniolubnych. Czyli niezwykła łąka, tylko naturalny ogród dla wybrednych gatunków. Co można tam zobaczyć podczas spaceru? Już mówię. Między innymi blicę polną, chabra dryjakiewnika, czosnek zielonawy i szałwię polną, a na zboczach głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z Góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morynowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia rzeki, lodowca i ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa narodziło się miasto, a jednocześnie miejsce, gdzie historia i przyroda wciąż są obecne w kształcie wzgórza, w roślinach muraw kserotermicznych i w widoku na Zakola Narwi.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłym miejscem jest Góra Królowej Bony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią?
0: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i siedmioma wałami obronnymi.
1: Siedem wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, A mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
0: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
1: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
0: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
1: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
0: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
1: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
0: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
1: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
0: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
0: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
1: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
0: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
1: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
0: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje tę pracę jako inwestycję w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
1: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej górze Królowej Bony?
0: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
1: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
0: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
1: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga. Ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
0: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
0: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.
1: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro Królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
0: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra Królowej Bony brzmiała lepiej niż grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
1: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
0: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
1: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
0: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
1: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
0: Gród powstał w XI wieku, rozbudowano go w XII, funkcjonował do końca XIII lub początku XIV stulecia. Potem nastąpił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
1: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
0: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
0: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że Góra Królowej Bony mogła być jednym z głównych ośrodków władzy na północno-wschodnim Mazowszu, być może grodem książęcym strzegącym ważnego szlaku handlowego, a nowe technologie pomagają sprawdzić te hipotezy.
1: Jednocześnie to miejsce

0: tam taki mały, lokalny zespół miejski, gdzie gród był sercem, a wokół niego funkcjonowały mniejsze osady, pola i warsztaty. A stojąc dziś na Majdanie Grodu, łatwo sobie wyobrazić ogniska, pracę rzemieślników i drewnianą wieżę górującą nad doliną.
1: Jest w tym coś poruszającego, że dla nich to było całe uniwersum, a dla współczesnych przez długi czas był to po prostu ładny punkt widokowy, dopóki archeolodzy nie zaczęli opowiadać, co kryje ziemia.
0: Nowe badania mają potrwać kilka lat, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza, drewniana i obronna Łomża.
1: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
0: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
1: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
0: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
1: Ten dwór lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
0: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
1: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby dwie twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
0: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
1: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
0: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
1: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
0: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich-Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
1: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
0: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
1: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
0: Sprzedała nieruchomość urzędowi wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
0: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono części przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
1: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
0: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
0: Park przy dworze lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by

0: podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
1: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
0: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodzersja kasztanowco-listna.
1: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
0: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
1: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
0: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Skoro poznaliśmy już dzieje dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
1: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego, herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
0: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
1: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
0: Czyli ambicje zderzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
1: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
0: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
1: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
0: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
1: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. Sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
1: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
0: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
1: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
1: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
3: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
1: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
3: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
1: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
3: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
1: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą, w czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie, a po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
3: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
1: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
3: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
1: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
3: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
1: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
3: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
1: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowska serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu Lutosławskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
3: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
1: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
3: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
1: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
3: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
1: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
3: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną Lutosławskich.
1: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
3: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
1: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru. Przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
3: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
1: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
3: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
1: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich-Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
3: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie Lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
1: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
3: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
1: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród Lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
3: Kiedy ktoś mówi Łomża, wielu widzi Narew i Stary Rynek, ale w samym sercu miasta stoi coś, co tę historię spina jak klamra. Katedra Świętego Michała Archanioła. Jej dzieje, znaczenie i niezwykła architektura, od których dziś zaczniemy naszą opowieść.
1: Ta świątynia to jak kronika Łomży napisana cegłą. Obecny kościół powstał w pierwszej ćwierci XVI wieku, ale tradycja parafii sięga około roku 1000, gdy na wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży istniał już kościół farny. Można powiedzieć, że parafia wędrowała razem z miastem.
3: Czyli zanim pojawił się ten późnogotycki kościół, Łomża miała już co najmniej dwie ważne świątynie.
1: Tak, pod koniec XIV wieku na Popowej Górze stanął kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętych Rozesłańców, a w roku 1410 przeniesiono tam parafię. Gdy po około 100 latach zaczął podupadać, książęta mazowieccy zdecydowali o budowie nowej fary, konsekrowanej w roku 1525.
3: A kiedy ten kościół zaczął przypominać dzisiejszą katedrę?
1: Około połowy XVI wieku przebudowano go na pseudobazylikę i założono sklepienia. Jest hipoteza, że sklepienie prezbiterium jest starsze i że była to dawna kaplica zamkowa książąt mazowieckich z początku XV wieku.
3: Czyli w prezbiterium stoimy w miejscu pamiętającym czasy książąt mazowieckich.
1: Dokładnie. W XVII wieku kościół mocno ucierpiał w czasie potopu szwedzkiego. Potem zmieniono wystrój z gotyckiego na barokowy, dodano rokokowe sztukaterie, a po kolejnych zniszczeniach świątynię wielokrotnie zamykano i odnawiano.
3: Jak udało się ją ostatecznie uratować i podnieść rangę tego miejsca?
1: W XIX wieku odnowiono sklepienia i dobudowano zakrystię. W roku 1921 kościół wpisano do rejestru zabytków, a 4 lata później podniesiono do rangi katedry, gdy powstała diecezja łomżyńska.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
3: Ale przed nią była jeszcze II wojna światowa.
1: Świątynia została częściowo zniszczona i groziło jej wysadzenie. Uratowały ją zabiegi biskupa Stanisława Kostki-Łukomskiego. W roku 1944 bomba zniszczyła zakrystię, a w roku 1947 naprawiono dach.
3: A kiedy przywrócono jej gotycki charakter?
1: W latach 1953-1958 przeprowadzono regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, starając się odtworzyć gotyk mazowiecki. Wnętrze jest dziś mieszanką gotyku, renesansu, baroku i rokoka.
3: Co we wnętrzu jest najcenniejsze?
1: W nawie głównej są sklepienia gwiaździste i sieciowe, w bocznych, rzadkie na Mazowszu, sklepienia kryształowe. Na pierwszym filarze po prawej stronie wisi późnogotycki nagrobek kanonika Jana Wojsławskiego, zmarłego w roku 1549.
3: A te słynne nagrobki modliszowskich?
1: W nawie południowej znajduje się podwójny renesansowy nagrobek Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich z roku 1589, a w nawie północnej kolejny podwójny nagrobek Anny i Hieronima Modliszowskich oraz epitafium ich dziecka Jana, zmarłego w roku 1588.
3: Ale katedra to także silny kult maryjny.
1: W południowej kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym 4 czerwca roku 1991 przez papieża Jana Pawła II. W południowej nawie zobaczymy też obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany w roku 1900 przez Wojciecha Gersona.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Na zewnątrz też kryje się zagadka. Ta słynna maska w murze wieży.
1: W murze wieży wmurowano kamień przypominający maskę, prawdopodobnie przedmiot kultu pogańskiego. Podobne maski są w Prątnicy i w Półtusku, więc to ślad dawnych wierzeń w murach chrześcijańskiej świątyni.
3: A pod posadzką prezbiterium odkryto całe podziemne archiwum.
1: Podczas remontu w roku 2005 natrafiono na kryptę, co uruchomiło badania archeologiczne. Odkryto 10 krypt i około 70 szkieletów, w tym dobrze zachowane pochówki duchownych, m.in. budowniczego katedry z XVI wieku.
3: Katedra żyje też w kulturze i symbolice miasta.
1: Pojawiła się na znaku sanktuaria maryjne i na monecie historyczne miasta Polski, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łomży.
3: A jaka jest jej rola dzisiaj?
1: Biskup Janusz Stepnowski ustanowił ją jednym z 20 kościołów stacyjnych papieskiego roku świętego Józefa, co potwierdza jej znaczenie jako ważnego ośrodka życia religijnego, historii i sztuki.
3: Jeśli ktoś chce zrozumieć Łomżę, musi choć raz stanąć pod tymi sklepieniami i spojrzeć na cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej.
1: Bo katedra świętego Michała Archanioła to nie tylko zabytek, ale żywa opowieść o mieście, które przez wieki zmieniało się, podnosiło po zniszczeniach i zachowało swoją tożsamość.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
3: Skoro poznaliśmy już historię i znaczenie katedry świętego Michała Archanioła w Łomży, warto zobaczyć, jak ta opowieść zapisana jest w jej murach. Dzisiaj cała rozmowa kręci się właśnie wokół niego.
1: Chodzi o katedrę pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela, jeden z najstarszych kościołów w regionie i podręcznikowy przykład gotyku mazowieckiego, który mimo remontów zachował pierwotny charakter.
3: Skąd w ogóle wzięło się tu chrześcijaństwo i pierwsze kościoły?
1: Tradycja wiąże początki ewangelizacji z misją świętego Brunona z Kwerfurtu, około roku 1000. W Starej Łomży istniały wtedy dwa pierwsze kościoły, świętego Wawrzyńca przy Grodzisku i świętego Piotra, bliżej późniejszego miasta.
3: A kiedy pojawia się pierwsza dobrze udokumentowana parafia i potrzeba nowej świątyni?
1: W roku 1410 biskup Jakub Skoszkwi erygował parafię na wzgórzu zwanym później Popową Górą. Po nadaniu Łomży praw miejskich w roku 1418 miasto szybko się rozwijało i dotychczasowy kościół przestał wystarczać, więc zdecydowano o budowie nowej, okazalszej świątyni.
3: I tu wchodzi na scenę księżna mazowiecka Anna.
1: Z jej fundacji oraz jej synów Janusza III i Stanisława w latach od 1504 do 1525 powstał nowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela. Konsekracja odbyła się w roku 1525, a rok później przeniesiono chrzcielnicę i uprawnienia parafialne, czyniąc z niego główną parafię miasta.
3: Jak wyglądała ta katedra w swojej pierwotnej gotyckiej odsłonie?
1: To późnogotycka, trójnawowa pseudobazylika z pięcioprzęsłowym korpusem, dwuprzęsłowym prezbiterium, od północy połączonym z dwukondygnacyjną zakrystią oraz z trójkondygnacyjną dzwonnicą, z kaplicą w przyziemiu i kaplicą różańcową od południa.
3: Brzmi jak małe miasteczko w mieście. Jak to wszystko przykryto i ozdobiono?
1: Nawa główna i dzwonnica mają dachy dwuspadowe, prezbiterium pięciospadowy, a elewację z nietynkowanej cegły zdobi cegła zędrówka, układana w rąby i szachownice, z rozglifionymi oknami w tynkowanych blendach.
3: A fasada? Wiele osób kojarzy ją raczej z barokiem niż z gotykiem.
1: Fasada ma parawanowy, barokowy szczyt z naczółkiem ujętym wolutami i pilastrami toskańskimi. Prezbiterium podniesiono o barokowy fryz, a dzwonnica zyskała rzędy ostrołukowych blend. To efekt barokizacji z końca XVII wieku, po pożarze i zniszczeniach wojennych, kiedy według projektu Józefa Szymona Belotta przebudowano szczyty, podniesiono mury prezbiterium i obniżono dachy, zmieniając wystrój z gotyckiego na barokowy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
3: czyli świątynia dostała wtedy nową barokową szatę. A jak wygląda wnętrze, kiedy ktoś przekroczy próg katedry?
1: Wnętrze dzieli się na trzy nawy, oddzielone ostrołukowymi arkadami, wspartymi na czworobocznych filarach. Sklepienia są bardzo efektowne. W nawie głównej, prezbiterium i kaplicy w dzwonnicy zastosowano sklepienia gwieździsto-sieciowe, a w nawach bocznych i kaplicy różańcowej sklepienia kryształowe.
3: To już brzmi jak prawdziwa lekcja historii sztuki. A co z chórem muzycznym i wyposażeniem?
1: Chór ma formę barokowego balkonu nad wejściem, z którego rozbrzmiewa muzyka organowa. Wnętrze dopełnia wyposażenie z XVII i XVIII wieku, manierystyczne i barokowe ołtarze, barokowa chrzcielnica oraz ambona.
3: Wspomniałaś, że katedra jest skarbnicą sztuki sepulkralnej. Co to znaczy w praktyce?
1: Chodzi o nagrobki i płyty upamiętniające zmarłych. Mamy późnogotycką płytę księdza Jana Wojsławskiego z połowy XVI wieku, renesansowe nagrobki rodziny Modliszewskich, nagrobek Mikołaja Troszyńskiego oraz Nikodema Kossakowskiego z roku 1611, łączący renesans z wczesnym barokiem.
3: Czyli spacer po nawach bocznych to jak przejście przez galerię rzeźby nagrobnej. Kiedy te nagrobki trafiły w obecne miejsca?
1: W latach od 1932 do 1934 podczas przebudowy pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego przeniesiono je z prezbiterium i kaplicy różańcowej do naw bocznych, aby były lepiej widoczne.
3: Zanim jednak dojdziemy do XX wieku, zatrzymajmy się przy XVIII. Wspominałaś o ponownej konsekracji.
1: Po barokizacji i remontach kościół ponownie konsekrowano w roku 1783, symbolicznie potwierdzając odnowiony charakter świątyni.
3: A potem XIX wiek i problemy techniczne. Kościół zamknięty z powodu złego stanu. To brzmi poważnie.
1: W roku 1819 z troski o bezpieczeństwo wiernych świątynię zamknięto i przeprowadzono pilne naprawy. Pod koniec wieku dobudowano południową zakrystię, zamurowano wejście w dzwonnicy i pokryto kościół polichromią, co nadało wnętrzu bardzo dekoracyjny charakter.
3: I wtedy pojawia się jeszcze jeden ważny moment – wpis do rejestru zabytków.
1: Od roku 1921 kościół figuruje w rejestrze zabytków, a 28 października roku 1925 papież Pius XI utworzył diecezję łomżyńską i podniósł kościół farny świętego Michała Archanioła do godności katedry.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
3: Czyli od tego momentu to już nie tylko ważny kościół miejski, ale główna świątynia całej diecezji. Jak katedra przeszła przez burzliwy wiek XX, zwłaszcza przez II wojnę światową?
1: W roku 1939 bomba uszkodziła zakrystię i nawę boczną, a podczas okupacji groziło jej wysadzenie. Według przekazów uratował ją biskup Stanisław Łukomski, który zdecydowanie temu przeciwdziałał.
3: A co działo się z budynkiem po wojnie?
1: Już w roku 1940 ruszył remont, a w latach od 1953 do 1958 przeprowadzono częściową regotyzację według projektu Władysława Paszkowskiego, przywracając gotyckie detale przy zachowaniu barokowych elementów.
3: Czyli dziś widzimy efekt wielu warstw historii, a oprócz architektury jest jeszcze coś, co szczególnie przyciąga wiernych.
1: To cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości, otoczony dużym kultem. 4 czerwca roku 1991 papież Jan Paweł II koronował ten wizerunek w Łomży, co było wielkim wydarzeniem dla regionu.
3: A sama kaplica z obrazem przeszła niedawno sporą metamorfozę.
1: W roku 2000 z inicjatywy księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego gruntownie ją odnowiono, tworząc godne miejsce dla obrazu i modlitwy.
3: Wróćmy jeszcze do samego usytuowania katedry. Gdzie dokładnie stoi ta świątynia w strukturze miasta?
1: W centrum Łomży, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, a jej bryła z charakterystycznymi szczytami i szkarpami pokazuje różne style i epoki.
3: A jak wygląda dziś parafia katedralna? To już nie jest jedyna parafia w mieście.
1: Do roku 1972 była jedyną parafią w Łomży. Później, wraz z rozwojem miasta, wydzielono z niej trzy nowe parafie. Matki Boskiej Bolesnej, świętego Brunona z Kwerfurtu i Miłosierdzia Bożego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
3: A mimo tego podziału, na terenie samej parafii katedralnej wciąż znajduje się kilka ważnych kościołów.
1: Tak, oprócz katedry są jeszcze dwa kościoły w granicach parafii. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z roku 1877, dziś rektoralny, oraz kościół sióstr benedyktynek pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po roku 1946.
3: I jest jeszcze kościół filialny w Podgórzu, który też należy do tej historii.
1: W miejscowości Podgórze pod koniec XX wieku z inicjatywy księdza Henryka Gołaszewskiego i księdza Mariana Mieczkowskiego powstał kościół filialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To pokazuje, jak parafia katedralna wychodziła naprzeciw potrzebom wiernych spoza centrum.
3: Wracając do samej bryły katedry, jak te szkarpy, blendy i fryzy wpływają na odbiór budynku?
1: Schodkowe szkarpy wzmacniają mury i nadają im rytm. Blendy wypełniają ściany dekoracyjnym rysunkiem, a fryzy porządkują elewację poziomymi liniami. Dzięki temu masywna bryła wydaje się lżejsza, a dachy kryte dachówką podkreślają ceglany charakter świątyni.
3: A wewnątrz, oprócz nagrobków i ołtarzy, uwagę przyciąga też gra światła.
1: Rozglifione okna wpuszczają światło w charakterystyczny sposób. Wysoka nawa główna, sklepienia gwiaździsto-sieciowe i kryształowe, barokowe ołtarze oraz chór muzyczny na trzech filarach tworzą przestrzeń, która łączy średniowieczne korzenie z późniejszymi epokami. A polichromia dopełnia atmosferę wnętrza.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
3: Jeśli spojrzy się na całą tę historię w jednym ciągu, widać, że katedra w Łomży to nie tylko budynek sakralny, ale też kronika miasta. Od misji świętego Brunona przez księżną Annę, barokowych architektów, XIX-wiecznych konserwatorów, aż po współczesnych proboszczów.
1: To kronika zapisana w cegle, kamieniu i drewnie. Wczesne kościoły w Starej Łomży, budowa nowej fary w XVI wieku, barokizacja po pożarach, wpis do rejestru zabytków, podniesienie do rangi katedry, wojenne zniszczenia i regotyzacja. To wszystko tworzy opowieść o mieście, które rosło wokół swojej świątyni.
3: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok katedry, widzi tylko fragment tej historii. Za każdym detalem kryje się konkretna data, nazwisko, decyzja. Od księdza Jana Wojsławskiego przez Józefa Szymona Belotta, Stefana Cbichowskiego, Władysława Paszkowskiego, aż po współczesnych duszpasterzy.
1: I właśnie dlatego ta świątynia jest tak ważna dla Łomży i regionu. Łączy funkcje miejsca modlitwy, zabytku architektury, galerii sztuki sepulkralnej i symbolu ciągłości historii, gdzie w murach spotykają się wieki, style i ludzie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie.

0: promocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: SK Łomża.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.